Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Ukrainy. Dziś rusza dwudniowy szczyt NATO w Ankarze i Szekspir w Wilanowskim Parku już po raz 10. Paulina Nawrocka, zapraszam. 15 miliardów za rządów PiSu, 1,5 miliarda za rządów koalicji. MON podsumował pomoc w sprzęcie dla Ukrainy. To pokłosie awantury o przekazanie rakiet Patriot. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że stało się to na wniosek sekretarza generalnego NATO oraz dowództwa sił amerykańskich w Europie. Przekazanie rakiet nie uszczupliło naszego potencjału obronnego, zapewniał.
1: Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności. I w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
0: Wicepremier zapewnił, że o wszystkim informowany był także prezydent Karol Nawrocki. Klub PiSu złożył wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu właśnie w sprawie rakiet Patriot przekazanych Ukrainie. Wniosek taki złożył również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Kontrakty zbrojeniowe, zwiększenie wydatków na obronność oraz wsparcie dla Ukrainy to główne tematy rozpoczynającego się dziś szczytu NATO w Ankarze. Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki, a także wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Można spodziewać się dużych napięć między USA a Europą, mówi ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Winter.
2: Prezydent Trump nie ukrywa już w zasadzie od pierwszej swojej kadencji, że działania europejskie mu się nie podobają, że uważa je za niewystarczające. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie wydatków obronnych, które on cały czas klasyfikuje jako zbyt niskie.
0: Państwa Europy zadeklarowały, że do 2035 roku zwiększą nakłady na obronność do 5% PKB. Środowisko lekarskie czeka na plan naprawczy po aferze w Szpitalu Południowym. Dziś minister zdrowia ma przedstawić premierowi rekomendacje zmian. Donald Tusk ostrzegł, że jeśli nie będą satysfakcjonujące, to wyciągnie konsekwencje personalne. Grożenie palcem minister zdrowia niewiele zmieni, mówi przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz.
3: Premier chce w jakiś sposób pokazać, że ma nad tym wszystkim kontrolę i tak dalej, nad systemem, który jest ogromnie ciężki do kontroli. Nie ma innych narzędzi, że tak powiem, niż dymisja.
0: Plan naprawczy ochrony zdrowia ma być po południu omawiany ze związkami zawodowymi i pracodawcami. W stolicy rozpoczyna się 10. jubileuszowa edycja Szekspira w Parku, czyli plenerowych spektakli według angielskiego klasyka. Po raz kolejny wydarzenie gości w ogrodach Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
4: Po raz kolejny nasza publiczność będzie miała okazję spotkać się z twórczością znamienitego dramaturga. Jak co roku liczymy na to, że wszyscy będą zachwyceni, pogoda dopisze.
0: Mówi PO dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Piotr Gorajec. Spektakle odbywać będą się do 2 sierpnia. Wejściówką jest zaś bilet wstępu do wilanowskich ogrodów.
5: Pogoda.
0: Sierpnia wejściówką jest zaś bilet wstępu do wilanowskich ogrodów.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: O poranku pochmurno i deszczowo. I taki też cały będzie ten dzień. No właśnie, spędzimy go raczej pod parasolem, warto mieć go blisko siebie. Co do temperatury, no to w tym najcieplejszym momencie możemy liczyć maksymalnie na 20-21 stopni.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Ten program w Radiu Sochaczew nazywa się Dzień Dobry Lato. To już blisko 5 minut po godzinie 6. No to startujemy. Łukasz Matusiak, cześć.

Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

minut po godzinie 6. To był nowy Teddy Swims w Radiu Sochaczew, a to był z kolei ostatni mundial dla Cristiano Ronaldo, bo Portugalia przegrała z Hiszpanią 0-1 i tym samym pożegnała się z turniejem. Z kolei Belgowie ograli USA 4-1, a dziś za to o 18:00 o ćwierćfinał zagrają Argentyna z Egiptem oraz o 22:00 Szwajcaria z Kolumbią, a od czwartku za to już 1/4 turniejów USA, Meksyku i Kanadzie. My gramy dalej, to Broken Hills.

0: która towarzyszyła wam o poranku, 18 minut po godzinie 6. Słuchacie Radia Sochaczew. Mamy wtorek, 7 dzień lipca. No to zerknijmy sobie w kalendarz. 188 dzień tego roku, 177 dni zatem do jego zakończenia. Kto świętuje? Antoni, Benedykt, Piotr, Józef oraz Lucjan. To panowie z okazji imienin przesyłamy te najserdeczniejsze życzenia. No i dziś świętować się także można Światowy Dzień Czekolady. Proszę bardzo, celebrujcie. No to wydarzenia jeszcze, które działy się na przestrzeni lat, 7 lipca, to także sobie odhaczymy. W roku 1940 urodził się Ringo Starr, czyli perkusista grupy The Beatles. Z kolei w 1957 16-letni Pele zadebiutował w drużynie narodowej Brazylii, strzelając gola w rozegranym w Rio de Janeiro meczu z Argentyną. Zakończył się on porażką Brazylii 1-2. 91 to wtedy urodził się raper Quebona Fide, a w 2007 z kolei odbyła się seria koncertów charytatywnych na wszystkich kontynentach, czyli Live Earth.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Dzień dobry, lato.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato. I sleep in the shadows, I dance in the rain.

klubowe bity o poranku, czyli Wamero i Ghost. 26 minut po godzinie 6 to Dzień Dobry Lato. No i w Radiu Sochacze pogramy wam jeszcze więcej tej słonecznej muzyki, szczególnie, że niepogoda, no to loka za moment. A jeżeli chodzi o to, co na naszym podwórku, no to w weekend dowiedzieliśmy się, a w zasadzie to utwierdziliśmy się w przekonaniu, bo o tym już przecież mówiliśmy na 94,9, że na WST Festiwalu zagra DJ Trips. No to wczoraj dostaliśmy kolejne ogłoszenie, bo do grona artystów, którzy w sierpniu pojawią się w naszym mieście, dołącza Brylant. Jak czytamy w opisie, Brylant od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję na scenie muzyki tanecznej. Jego utwory łączą nowoczesne klubowe brzmienia z chwytliwymi melodiami, a koncerty słyną z energii, która błyskawicznie udziela się publiczności. No i to występ, którego na WST Festiwalu nie możecie przegapić. I tu jeszcze dopisek od miasta, że WST Festiwale nabiera rozpędu i to jeszcze nie koniec tych niespodzianek. Brylant kiedy wystąpi? No to dokładnie w piątek 21 sierpnia. A impreza oczywiście w sochaczewskim amfiteatrze. No to gramy. Obiecana loka.

0: Prade 2. Z tego filmu możecie kojarzyć ten numer. Material Lover już za nami. 24 minuty i będzie godzina 7. Będzie też międzypokoleniowa potańcówka kampinoska. To już w najbliższą sobotę w parku w Kampinosie od 18 do 21. A o te najlepsze hity ma zadbać DJ Magister. Gorąco polecamy. Wstęp wolny.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
1: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: w aucie w drodze do pracy można było sobie to la-di-da-da ponucić. Kwadrans dzieli nas od godziny 7. Słuchacie Radia Sochaczew. A co będzie się działo w tym najbliższym czasie w mieście? No to na przykład pojawi się u nas aż 300 zabytkowych pojazdów. To w najbliższą niedzielę na rynku przy pokoju w Sochaczewie, bo tam po raz czwarty sochaczewskie Fiaty 126P organizują sochaczewskie spotkanie z klasykami. No i czego możecie się spodziewać? Co w programie? To właśnie ta zabytkowa motoryzacja, ale też na przykład muzyka, animacje, lody i zapiekanki z Żuka, czy czekają Was również przejażdżki zabytkowym Jelczem M11 połączone z akcją charytatywną.
1: Zakład Komunikacji Miejskiej podstawi swojego Jelcza. Będą przejażdżki po mieście za wrzutkę do puszki, bo oczywiście nie bylibyśmy sobą, jakbyśmy zawsze na coś nie zbierali. Jednak charytatywnie zawsze trzeba pomagać i zbieramy dla pani Woni Kamińskiej. No i za wrzuteczkę do puszki można będzie tym autobusem pojeździć. Ogólnie w ogóle będą po placu kręcili się wolontariusze z puszkami, gdzie można będzie jednak wspomóc.
0: No to tym bardziej zachęcamy, o czym mówił Jarosław Hawryszko z sochaczewskich Fiatów, a start niedzielnej imprezy na targowisku miejskim o godzinie 11:00.

0: deszczowo za naszymi oknami, zdecydowanie. I tak ma być niemalże przez cały dzień, ale oprócz tego deszczu to znów mamy ostrzeżenia burzowe i o tym między innymi w wiadomościach Radia Sochacze o 7, także o pełnej bądźcie na 94,9.
1: Dzień dobry, lato!

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Na zegarach dochodzi już 7.
8: Już w najbliższą niedzielę sochaczewskie spotkanie z klasykami to na początek. Druh OSP Nowe Mostki Damian Majorek wszedł na śnieżnik w pełnym umundurowaniu, celem zwrócenie uwagi na potrzebę rejestracji w bazie DKMS. W tym serwisie także zaproszenie na spotkania z cyklu Tańce z całego świata. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Już 12 lipca czwarte sochaczewskie spotkanie z klasykami na targowisku miejskim w Sochaczewie. Na wydarzenie zapraszają sochaczewskie Fiaty 126P. W programie konkursy, zabawy, muzyka lat 80. i 90. ubiegłego wieku, a przede wszystkim spotkanie ze starą, zabytkową motoryzacją. W wydarzeniu może wziąć udział każdy zainteresowany. Zapisy nie są prowadzone.
9: Polska motoryzacja, wiadomo, skończyła się w jakimś tam okresie, to tą motoryzację calutką zapraszamy. A samochody zagraniczne, no to taka umowna data jest, tak jak to Agnieszka kiedyś wspomniała.
10: Że to przed 96 rokiem XX wieku oczywiście.
9: Tam są mile widziane. No i tak liczymy na pojazdów jak w poprzednich latach, około 300. No jednak ten plac targowy też ma swoje ograniczenia. Tak? W koło jest ogrodzony siatką. Na siatce nie da się samochodów postawić, no.

0: Damian Majorek z OSP Nowe Moski znalazł się w gronie niemal 2000 strażaków z całej Polski, którzy wzięli udział w 6. edycji ogólnopolskiej akcji Strażak na Szlaku. Uczestnicy akcji w pełnym umundurowaniu i z wyposażeniem zdobyli śnieżnik, by zwrócić uwagę na potrzebę rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: wchodzimy wysoko, by ktoś mógł żyć. Wydarzenie miało przypomnieć, że każdy zdrowy dorosły w wieku od 18 do 55 lat może zostać potencjalnym dawcą szpiku. Rejestracja jest prosta. Wystarczy zamówić bezpłatny pakiet, pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka i odesłać próbki wraz z formularzem do Fundacji DKMS.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
0: Miasto Sochaczew oraz Szkoła Tańca Pasjonat zapraszają wszystkich mieszkańców na wakacyjny cykl warsztatów tanecznych pod hasłem Tańce z całego świata. Wszystkie zajęcia odbywać się będą na scenie amfiteatru na Podzamczu w godzinach wieczornych. Pierwsze spotkanie już za nami. Kolejne 11 i 18 lipca. Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia w tej materii. Nie trzeba się też zapisywać. Co ważne także, warsztaty są całkowicie darmowe.
2: Na dziś premier Donald Tusk wyznaczył ministrze zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie czas na przygotowanie zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie. Między innymi wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji. Limity stawek godzinowych byłyby dobrym rozwiązaniem, mówi posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
3: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
2: Na biurku prezydenta leży już ustawa o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich zarobkami, tak by administracja rządowa mogła skuteczniej wyłapywać ewentualne nieprawidłowości, mówi Katarzyna Sójka z PiS, była minister zdrowia.
4: Powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona, powinna też mówić o pewnym tachografie, rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
2: Dziś po południu minister zdrowia ma być obecna na posiedzeniu Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia. Jutro premier ma ogłosić decyzję w sprawie jej przyszłości w rządzie. Znów ostrzeżenia burzowe. W 7 województwach alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o południe Polski. Alerty zaczną obowiązywać dziś o 15:00 i utrzymają się do godzin wieczornych. Są także ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 3 województw w północnej części kraju. Te zaczną obowiązywać po południu i pozostaną w mocy najpóźniej do jutra, do godzin popołudniowych.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: To jeszcze sprawdźmy, jak z pogodą, jeżeli chodzi o Sochaczew i najbliższą okolicę. No to będzie padać. To na pewno i dziś, no właśnie ten dzień spędzimy pod parasolem. Spore zachmurzenie i opady prognozowane przez synoptyków. Czy jest szansa na przejaśnienia pod koniec dnia? Niewykluczone, że odrobina tego słońca się pojawi i to wszystko przy maksymalnie 20 stopniach i te temperatury do końca tygodnia między 20 a 25 szczebelkiem, szczególnie pod koniec weekend ma być ciut cieplejszy. Będą też dni, kiedy to słońce na dłużej do nas wyjrzy, ale liczmy się z tym, że w tym tygodniu jednak, no właśnie, będzie padać.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Ale deszcz potrzebny, oj potrzebny. To zróbmy tak, że słonecznie będzie w tej muzyce, którą dla Was gramy. I Juanes na start 7. Łukasz Matusiak, cześć.

0: Wiktor Waligura. Cały czas słuchacie Radia Sochaczew. Hit dnia to przed nami. No, zrobi się nam mocno wakacyjnie, jak przystało na tę porę. Ale też warto wspomnieć o tym, że w naszym mieście odbywają się otwarte, darmowe warsztaty taneczne w amfiteatrze na Podzamczu. To tańce z całego świata. Właśnie pod takim hasłem się one odbywają w Sochaczewie. I to najbliższe spotkanie już w sobotę w godzinach wieczornych, czyli od 19.45 do 20.30. Szczegóły w tym temacie na tusochaczew.pl.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: DJ Alok, a na wokalu Kylie Minogue. 18 minut po godzinie 7, słuchacie Radia Sochaczew. Mleczna gorzka, a może z orzechami? No właśnie, każdy ma swoją ulubioną. Dziś Światowy Dzień Czekolady i do tego tematu właśnie, jaką czekoladę lubicie najbardziej, no to za chwilę wracamy. Bądźcie blisko.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, Mlekpol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: tytuł tego numeru. I Found You to Switch Disco. 27 minut po godzinie 7. Słuchacie Radia Sochacze w 7 dzień lipca, który mamy w kalendarzu, czyli w Światowy Dzień Czekolady. No właśnie, to warto sprawdzić, jak w tej kwestii u was. Czy lubicie, a jeśli tak, no to jaką czekoladę najbardziej?
1: Najlepiej biała, ewentualnie mleczna.
2: No sezamkowe albo jakieś, no nie, nadziewane.
3: Ulubiona, no to gorzka albo po prostu zwykła mleczna.
4: Ja bardzo lubię gorzką o smaku pomarańczowym.
5: Przeważnie mleczną, białą, słodką. No ja codziennie świętuję. Zawsze coś słodkiego do kawy jem, nie? Jak nie czekolada, to cukierek oblany czekoladą. No.
0: O, i tak trzeba żyć. No właśnie, bo skoro mamy takie święto, to dziś słodkiego sobie nie odmawiamy.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: Pogoda mało sprzyjająca dla kierowców, to na pewno, więc ta droga hamowania wydłużona przez deszcz, no i koncentracja na pewno się przyda. A gdzie postoimy z kolei? No to na 92 ten ruch w stronę Warszawy jest większy. Nowa Wieś i Piorunów i sam przejazd przez Błonie może potrwać nieco dłużej, ale też Michałówek i dalej Ołtarzew tu przy skrzyżowaniu. No będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość, czy to 92 właśnie z jednej i z drugiej strony, czy też na przykład jadąc od i do Pruszkowa, no to tu faktycznie tych samochodów mamy więcej i później już za Ożarowem, tuż przed stolicą, też zrobiło się nam ciaśniej. Na 580, gdybyście tędy jechali do Warszawy, kłopotów nie widać. Na A2 też raczej, no może na wysokości Brwinowa, tu delikatnie będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu. W drugim kierunku na Łódź też jest przejezdnie i sam wjazd i zjazd w Wiskitkach, no to bezproblemowy. 92 na Łowiczy i Odłowicza, tu też kłopotów nie widać. Trasa na Brochów podobnie. Na obwodnicy, no to przy rondzie Żyrardowskim, tu niewykluczone, że będzie trzeba chwilę zaczekać, czy przy tym Kuznocińskim, ale poza tym, no to tu przestojów raczej większych nie ma. Od ronda Wróżkach w stronę Wyszogrodu, no to tu przejedziecie płynnie. Samo miasto, z racji, że są wakacje, no to też ten ruch jest mniejszy. Łowicka, Gawłowska i Płocka, tu poczekacie na zmianę świateł, czy jadąc mostem, dojeżdżając do Traugutta i Staszica, może być podobnie. Też ta jedna zmiana świateł czeka na Was na Warszawskiej z Piłsudskiego i 600-lecia szerokości.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja.
5: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
9: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
20: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
21: Dzień dobry, lato!
22: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
23: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
24: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
25: Reklama.

Szczamal i Polisman. I 10 minut, które pozostały nam do godziny 8. Słuchacie Radia Sochaczew. To program Dzień Dobry Lato i co w lato w mieście można zrobić, a w zasadzie co tak wakacyjnie w okolicy, no to Młodzieszyn się poleca, bo ta najbliższa sobota, no to wtedy wystartuje tegoroczny cykl młodzieszyńskich fajfów 2026. No i czekają na Was wieczory, jak czytam na tusochaczew.pl, pełne muzyki, tańca i świetnej atmosfery. Organizatorzy podkreślają, że nie liczy się wiek ani taneczne umiejętności. Najważniejsze są tu dobry humor i chęć wspólnej zabawy. No i wszystkie te wydarzenia odbywać się będą od 19 do 24. To na terenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie przy Wyszogrodzkiej 25, a wstęp jest bezpłatny. No i te pierwsze fajfy, no to właśnie najbliższa sobota, a kolejne 25 lipca oraz 8 i 22 sierpnia. Polecamy!

0: pamiętaj mnie!
1: Reklama.
2: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana Łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
3: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
9: Na zegarach dochodzi 8:00.
10: Mieszkańcy gminy Teresin mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. To na początek. Urząd Gminy Nowa Sucha jedynym budynkiem użyteczności publicznej na terenie samorządu ogrzewany węglem. W tym serwisie będzie też o prozdrowotnych właściwościach czekolady, ale tej gorzkiej. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Teresin. Chodzi o mieszkańców rejonów poza aglomeracją, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalna lub niemożliwa.
11: Wyposażanie nieruchomości w przydomowe oczyszczalnie zdecydowanie ogranicza ryzyko zanieczyszczania wód gruntowych i gleby poprzez nieszczelne szamba, co oczywiście również wpisuje się we wszystkie przepisy ochrony środowiska. Informacje na temat naboru na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków możecie Państwo znaleźć oczywiście w Urzędzie Gminy Teresin, w referacie mienia i środowiska na drugim piętrze, a także szczegółowe informacje oraz załączniki, które należy wypełnić i złożyć, zamieściliśmy na stronie internetowej Gminy Teresin. A dodam jeszcze, że w ramach dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków mieszkaniec Gminy Teresin może uzyskać kwotę aż do 10 tysięcy złotych wsparcia, także naprawdę warto i zachęcam.
10: Mówił zastępca wójta gminy Teresin Paweł Wróblewski.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: W budżecie gminy Nowa Sucha zabezpieczono środki na wykonanie projektu budowy instalacji gazowej w urzędzie w kwocie blisko 26 tysięcy złotych. Ma być bardziej ekologicznie.

0: głównie węglową.
1: Gorzka czekolada to produkt ceniony nie tylko ze względu na swoje walory smakowe, ale także liczne właściwości prozdrowotne. W przeciwieństwie do czekolady mlecznej i białej charakteryzuje się wyższą zawartością miazgi kakaowej, co przekłada się na bogactwo składników odżywczych i związków bioaktywnych.
2: Coraz więcej badań wykazują działanie korzystne, jeśli chodzi o profil lipidowy, jeżeli chodzi o wpływ właśnie kakao na nasz układ krwionośny. Także cholesterol HDL, ten dobry, podwyższa się przy regularnym takim umiarkowanym spożyciu czekolady, a ten cholesterol LDL, czyli tak zwany zły cholesterol, obniża się. Także tutaj układ krwionośny to na pewno pozytywny wpływ, jeśli chodzi o spożycie. Na pewno zawartość magnezu, który wpływa tutaj na kurczliwość mięśni i na przewodzenie impulsów nerwowych. I tutaj gorzka czekolada ma sporo tego magnezu, także z tego względu chociażby warto polecić. Błonnik pokarmowy, ale tylko w przypadku właśnie tej gorzkiej czekolady.
1: Mówiła dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska. W dniu czekolady polecamy więc kosteczkę albo trzy.
3: Polska złotówka wyraźnie osłabła. Waluty na wyjazdy kupujemy więc obecnie drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej. Złotemu ciąży ostatnio mocny dolar i dlatego na razie nie widać możliwości znaczącego umocnienia naszej waluty, mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
4: Dosłownie już wszyscy na rynku finansowym widzą mocnego dolara. Od połowy czerwca po prostu szturmem kupują kontrakty, które dają ekspozycję na silnego dolara.
3: A im dla dolara lepiej, tym dla złotego gorzej. Polska musi być gotowa na możliwe prowokacje ze strony Rosji, ostrzegł szef MSZ Radosław Sikorski w rozmowie z amerykańską telewizją CNN. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Moskwa nie ma możliwości frontalnego ataku na NATO, ale może sięgać po działania hybrydowe i prowokacje.
5: To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich, a potem udawanie, że odpowiadają na nasz rzekomy atak. Oni grają w takie gry. Musimy być na to przygotowani.
3: Sikorski zapewnił jednocześnie, że Polska nadal ufa gwarancjom bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 20 stopni to jest ten dzisiejszy maks na termometrach w Sochaczewie i okolicy. Spora ilość chmur i opady deszczu prognozowane na niemalże cały ten dzień, no może w okolicach południa taka nieco dłuższa przerwa, ale ten deszcz do nas wróci właśnie po południu, choć też jest szansa na chwilowe przejaśnienia pod wieczór, może to słońce na moment do nas wyjrzy. W kolejnych dniach ma być go już ciut więcej, ale trzeba liczyć się z tym, że od piątku ponownie będzie nam padać i te parasole znów mogą się przydać. Temperatury no to maksymalnie do 25 i tak może być w okolicach weekendu.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Ja jestem team czekolada gorzka, u mnie sprawdza się najlepiej podczas długiego spaceru i jazdy rowerem, dodaję takiego małego powera. Blok czekoladowy też jest świetny, ale tylko kawałeczek. Tak napisała nam Dorota na Facebooku Radia Sochaczew. No właśnie, bo dzisiaj Światowy Dzień Czekolady, proszę bardzo, no to można o tym pisać na Facebooku.

Purple Disco Machine i jego słoneczne dźwięki. Te za nami 13 minut po godzinie 8. To dzień dobry lato z Radiem Sochaczew. No to pozdrawiamy tych, którzy już w pracy, być może właśnie od tych 12-13 minut się zalogowali, ale jak niekoniecznie w głowie wam praca, tylko uciekacie gdzieś myślami, na przykład do tego, co wakacyjnie, jak czas można spędzić, rybnowska siesta pod gwiazdami. Tak gorąco się poleca. Koło gospodyni wiejskich kuchareczki z gminy Rybno oraz wójt gminy Rybno Damian Jaworski zapraszają właśnie na rybnowską siestę pod gwiazdami. To najbliższa sobota, czyli 11 dzień lipca, OSP Cypriany. Od godziny 19 to tam będzie się działo. Ogródek gastronomiczny, stoiska lokalnych przedsiębiorców, ale przede wszystkim no to muzyka, ta do tańca, a grać mają DJ z akordeonem. Proszę bardzo, więc będzie też przy czym potupać nóżką. OSP Cypriany, raz jeszcze przypominam, i godzina 19, najbliższa sobota to tam rybnowska siesta pod gwiazdami.

0: strefie miłość, gdy umiera? To pytanie postawili Kacperczyk i Daria Zawiałow. 20 minut po godzinie 8 słuchacie Radia Sochaczew i można posłuchać się na przykład letnich koncertów chopinowskich, które odbywają się w Bazylice w Brochowie. Ten najbliższy, no to 5 wróć, 12 lipca. No i wtedy Rafał Łuszczewski, który zagra na fortepianie. Te koncerty odbywają się w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 13.15, a wstęp jest zupełnie bezpłatny. Jak wejdziecie na tusochaczew.pl w zakładkę Co, gdzie, kiedy, to tam już znajdziecie pełną rozpiskę.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Dzień dobry, lato.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

wśród tych przebojów, które gramy dla was o poranku na 94.9. Za chwilę w Radiu Sochacz FM Jugoton oraz Topik. To Dzień Dobry Lato i co właśnie latem w mieście. No to sochaczewskie kino letnie, jak co wakacje powraca, by można było zobaczyć fajny seans. I kiedy ten najbliższy? No to ta sobota. I wtedy na targowisku miejskim zostanie wyświetlony film w ramach kina samochodowego. Więc w aucie będzie można zobaczyć kultową polską komedię, czyli Kogel Mogel. Jak wspomniałem, to najbliższa sobota i targowisko miejskie, początek tego seansu o 21.30.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Przy rondzie żelardowskim tu na 50 może być ciaśniej. Rondo w Kuznocinie. Sytuacja może być podobna, że o tej porze tych samochodów jedzie tam nieco więcej. Rondo w Różkach, tu nie jest źle. Jadąc na Sanniki, no to tu kłopotów raczej nie widać. Czy w stronę Łodzieszyna i dalej Wyszogrodu, no to tu też raczej bezproblemowo. Do Warszawy, jak z dojazdem przez Błonie, czyli 92, no to tu już delikatnie nogę z gazu ściągniecie. Nowa Wieś, Piorunów i dalej Błonie, ale też wciąż w Ołtarzewie to zagęszczenie tu przy skrzyżowaniu jest zdecydowanie większe. Na A2 na wysokości Grodziska, tu jakby delikatny przestój jadący właśnie w stronę stolicy. Na 580, no to Stare Babice przed Warszawą, co raczej nie powinno dziwić się, że o tej porze wciąż tych samochodów więcej. 92 na Łowicz i dalej jadące w stronę Kutna bez kłopotów, tak naprawdę w jednym i drugim kierunku powinniście przejechać. Dobrochowa tu też nie widać, by coś niepokojącego się działo, czy na przykład na Skierniewice 705, tu też problemów nie ma. Samo miasto, zerkając na Sochaczew, na warszawskiej od ronda Wójtówka przy Piłsudskiego i 600-lecia, tu aut więcej, czy też warszawska z 1 Maja i Żeromskiego, no i tu jadąc mostem w stronę Traugutta i Staszica i sama Traugutta dojeżdżając do skrzyżowania, także ten ruch może być większy. 46 863 22 22 to numer do Radia Sochaczew. Dzieje się coś na drogach, śmiało dzwońcie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
1: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Disney przedstawia.
10: Jestem Vaiana z Motunui.
9: Już blisko nowy ląd. Aktorska wersja uwielbianej animacji. Vaiana, czyli cały ocean przygód. Tylko w kinach od 10 lipca.
11: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
12: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
13: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
17: Reklama.

i jego ID. I 10 minut do godziny 9. Wy na przykład gdzie możecie pójść? No to przeglądając zakładkę co, gdzie, kiedy na tusochaczew.pl, to w Radiu Sochaczew polecamy wam, by na przykład wybrać się na zbiórkę krwi, którą to organizuje gmina Sochaczew. Zaprasza właśnie na taką, która to odbędzie się we wtorek za tydzień, 14 lipca w godzinach od 8.30 do 12.30. To na parkingu Urzędu Gminy Sochaczew przy ulicy Warszawskiej 115 i tam będzie można podzielić się życiodajnym płynem. Także no, zachęcamy was do tego, by zrobić coś, co zupełnie nie kosztuje absolutnie nic, a jest czymś dobrym, co może nawet uratować czyjeś życie. I tu też warto wspomnieć, że przecież takie zbiórki odbywają się regularnie w naszym mieście, na placu Kościuszki. W każdą środę zapraszają sochaczewscy krwiodawcy i tam także między 8.30 a 12.30 można podzielić się krwią, przyjeżdża krwiobus. No i tam robicie te dobre rzeczy. Przypomnę raz jeszcze, w każdą środę polecamy.

0: nas na dobre!
1: Reklama.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
10: Na zegarach już prawie 9:00.
11: Po 1,5 miliona dla miasta Sochaczew i naszego powiatu oraz mniejsze środki dla każdej z naszych gmin. Umowy z marszałkiem podpisane, to na początek. Brylant dołącza do line-upu artystów WSC Festiwalu. W tym serwisie zaglądamy do kroniki policyjnej naszych sąsiadów. Płocczanin zatrzymany za skompletowanie imponującej kolekcji obuwia ze sklepu sportowego. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Do samorządów z regionu płockiego, ciechanowskiego i żyrardowskiego trafią pieniądze z 7 programów wsparcia. Samorządy podpisały już umowy o dofinansowanie. Gmina Rybno podpisała umowy na realizację 2 zadań. Wsparcie wyniosło ponad 120 tysięcy złotych, mówi wójt Damian Jaworski.
12: Zadania pod nazwą oświetlenie terenu gminy Rybno lampami solarnymi oraz raport z analizy sytuacji gospodarczo-energetycznej gminy Rybno. Umowy zostały zawarte pomiędzy gminą Rybno a województwem mazowieckim. To kolejny dowód na skuteczność gminy Rybno w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz konsekwentnej realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi naszej gminy i poprawie jakości życia mieszkańców.
11: Do miasta Sochaczew trafią środki na remont ulicy Kolejowej, rozbudowę infrastruktury 5 ogrodów działkowych oraz wymianę opraw na LED-owe. To w sumie ponad 1,5 miliona złotych. Podobna kwota zasili konto starostwa z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Szwarocin-Erminów do granicy powiatu sochaczewskiego. Umowy w ramach programu wsparcia podpisały wszystkie gminy powiatu sochaczewskiego. Głównie są to środki na modernizację oświetlenia, ale też analizę gospodarczo-energetyczną lub raporty z tejże analizy.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Do grona artystów WSC Festiwalu dołącza Brylant, artysta, który od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję na scenie muzyki tanecznej. Jego utwory łączą nowoczesne, klubowe brzmienia z chwytliwymi melodiami, a koncerty słyną z energii, która błyskawicznie udziela się publiczności. Brylant wystąpi w pierwszy dzień festiwalu, a więc 21 sierpnia.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: A teraz informacja z kroniki policyjnej w Płocku. Tamtejsi policjanci

0: wartości ponad 12 tysięcy złotych. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Ropa drożeje po niepokojących doniesieniach z cieśniny Ormus, kluczowego szlaku wodnego dla transportu ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców z Zatoki Perskiej. Wczoraj portal Axios podał, że irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej 2 rakiety, trafiając i uszkadzając 2 statki przepływające przez cieśninę Ormus. To pierwsze takie ataki od niemal 2 tygodni. Według portalu oba trafione statki odniosły znaczące zniszczenia, lecz nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach. Ukraina i sytuacja na Bliskim Wschodzie mają być najważniejszymi tematami rozpoczynającego się dziś w Ankarze dwudniowego szczytu NATO. Na udane rozmowy liczy poseł z Sejmowej Komisji Obrony Andrzej Śliwka z PiS, który przekonuje, że Polska przystępuje do rozmów z silną pozycją jako wiarygodny sojusznik.
2: Dzisiaj w Ankarze będzie weryfikacja tego, co zostało ustalone w Hadze. 3,5% na obronność plus 1,5% na infrastrukturę. Polska ma bardzo mocne karty, bo jest wiarygodnym partnerem i to jest coś, co w moim przekonaniu powinniśmy grać.
1: Nieoficjalnie wiadomo, że przywódcy państw NATO, w tym prezydent USA Donald Trump, mają ponownie potwierdzić zobowiązanie do wspólnej obrony. Na szczycie NATO w Ankarze Rosja ma zostać określona jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Donald Trump przekonał się, że Rosja nie jest pokojowa. Uważa generał Roman Polko, były dowódca GROM, ocenia, że choć stoi to w sprzeczności z wcześniejszą strategią USA, nie powinno być problemem dla obecnej administracji.
3: Myślę, że najbardziej przekonały go inicjatywy, czy przejęcie inicjatywy przez Ukrainę na polu walki, bo Donald Trump, jak rozkapryszane dziecko, zawsze przyłącza się do obozu zwycięzców.
1: Na pytanie o ewentualne prowokacje ze strony Rosji na państwach NATO, generał Polko komentuje, że Putin jest w stanie to zrobić wyłącznie dla zaspokojenia polityki wewnętrznej Kremla.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Pytacie, czy to by było tyle, jeżeli chodzi o deszcz? Czy jeszcze jednak popada i parasol warto to mieć blisko? No to zdaniem synoptyków tak, że jeszcze po południu ten deszcz będzie nam o sobie przypominał i w kolejnych dniach także, bo jutro przy środzie też niewykluczone, że ten przelotny się pojawi. Czwartek tu już możemy liczyć na większe rozpogodzenia i w piątek podobnie, choć już w drugiej części dnia może nam pokropić i w ciągu weekendu tego deszczu też się spodziewajmy. 20 dziś na termometrach i tak pozostanie do czwartku włącznie. W ciągu weekendu no to 23, może nawet 25 stopni.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Kwiat lipcowy, napój zdrowy, taka mądrość dziś w kalendarzu. Przypominamy, świętują Benedykt i Odo. Przesyłamy moc życzeń.

0: zdecydowanie dba o to, by humory nam dopisywały tymi swoimi wesołymi dźwiękami. Jej kara mija już za nami. 19 minut po godzinie 9. To co z kolei przed nami? To w Radiu Sochacz FM poranna rozmowa. Wójt gminy Nowa Sucha Maciej Mońka będzie naszym gościem, a wy za to bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
13: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
14: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Mońka. Dzień dobry.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
14: Zaczynamy od miłego akcentu, czyli od powitania lata w Nowej Suchej. Impreza jest już za nami. Jak można ją podsumować?
15: Tak, impreza za nami. I naprawdę, ale wrażenia pozostały bardzo dobre. Naprawdę chciałbym właśnie nawiązać do tej imprezy, mimo że to już trochę minęło. Przede wszystkim dlatego, żeby podziękować. Bo to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Przygotowania trwały od kilku miesięcy. Jest grupa, no przede wszystkim działaczy Klubu Sportowego Promyk Nowa Sucha, od nas dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, czy pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i też wiele osób niezrzeszonych, które społecznie działają. I te spotkania były właśnie już od kilku miesięcy, żeby to wszystko przygotować, a przed imprezą no to były praktycznie co tydzień, a im bliżej imprezy to już codziennie. I naprawdę wszystko było tak dopięte, zorganizowane, że przede wszystkim co dla mnie najważniejsze, bezpiecznie. Że wszystko było bezpiecznie, żadne urządzenia nie zawiodły, a żeby urządzenia nie zawiodły, to musieli nie zawieść ludzie. I bardzo fajna grupa, która od lat organizuje i na szczęście też poszerza się o nowe osoby i czerpie radość z tego, że mogą coś fajnego zorganizować dla współmieszkańców. Było dużo ciekawych akcentów, też były rzeczy, które były wypróbowane, ale też i nowe, na przykład we współpracy z Kowrem był konkurs kulinarny, kilkanaście kół gospodyń zaprezentowało swoje potrawy, żeby spróbować, jak Polska smakuje. Też była prezentacja drużyn Promyka, to też nie bywało na powitaniach lata, a właśnie fajnie, bo ci młodzi sportowcy mogli się pokazać i też można było uhonorować ich wysiłek, to, że tam intensywnie trenują w ciągu całego roku. Dużo zabawy, dobrych spotkań, humoru, no trochę pogoda mogła być lepsza.
14: Klęska urodzaju, można powiedzieć.
15: Można powiedzieć tak, klęska urodzaju, bo było bardzo gorąco i wiadomo, że nie wszyscy, szczególnie osoby starsze, może małe dzieci, nie byli w stanie, żeby zbyt długo z nami pobyć. No ale najważniejsze, że wszystko było się bardzo, bardzo dobrej atmosferze. Jeszcze raz wszystkim, którzy dołożyli się w jakiś sposób do tej organizacji, wszystkim sponsorom, bardzo dziękuję i myślę, że kolejne powitania lata, podobne imprezy naprawdę można z takimi ludźmi organizować. Dziękuję serdecznie.
14: A teraz dobra wiadomość dla osób korzystających z targowiska w Kozłowie Biskupim i nie tylko. Co to za zmiana?
15: Tak, wczoraj otrzymaliśmy informację, że uchylone zostało zarządzenie w sprawie zakazu handlu drobiem, gołębiami na targowiskach i właśnie od dzisiaj już można było handlować. Już staraliśmy się wczoraj, jak tylko otrzymaliśmy tą informację, powiadomić osoby handlujące drobiem, że mogą już przyjechać i sprzedawać, też i kupujących. Zapraszam serdecznie, bo wiem, że wiele osób się dopytywało, chciałoby kupić jakiś drób. Można już przyjeżdżać. Mam nadzieję, że kolejnych takich zakazów nie będzie, no ale czasami to są sprawy niezależne od nas. Cieszmy się tym, póki można i zapraszamy co wtorek na targowisko gminne do Kozłowa Biskupiego i tam będzie można sprzedać, kupić drób, gołębie. Zapraszam serdecznie.
14: Kolejna sprawa dotyczy planu ogólnego. Obecnie trwają, a właściwie za chwilę ruszają, teraz ruszają konsultacje. Jak można wziąć w nich udział i do kiedy potrwają?
15: Tak, nad planem ogólnym pracuje już intensywnie firma urbanistyczna, którą wyłoniliśmy do przygotowania tego planu. On jest gotowy, został zamieszczony na naszej stronie gminnej. Gotowy jest w tym sensie, że jest to jakby no projekt tego planu. I teraz ten projekt podlega konsultacji. I zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, żeby zainteresować się tym planem. To jest trudny plan dla nas wszystkich i dla tych, którzy przygotowują i dla tych, dla których jest przygotowywany, dlatego że prawo jest bardzo rygorystyczne, które wprowadziło właśnie wprowadzenie tych planów ogólnych i pewnie wiele osób nie będzie zadowolonych z tego, na co będzie można przeznaczyć swoje grunty. Dlatego szczególnie prosimy, żeby wziąć udział w tych konsultacjach, zainteresować się. Być może będzie można jeszcze jakieś zmiany wprowadzić. Tak jak pani powiedziała, te konsultacje ruszają od dzisiaj i będą trwały do 4 sierpnia. Będzie można w tym czasie przede wszystkim zapoznać się z projektem planu ogólnego, tak jak wspomniałem, poprzez stronę internetową, są to specjalne zakładki, które podają adresy, ale też jeżeli ktoś potrzebuje, można przyjść do Urzędu Gminy w pokoju numer 1, zobaczyć tą wersję papierową, też spytać się o pewne szczegóły I jeżeli mamy jakieś wnioski, uwagi, to będzie można je składać w postaci ankiet. I te formularze ankiet są również dostępne albo w Urzędzie Gminy, albo na stronie internetowej. Będzie można je wypełnić i przesłać. Natomiast jakby w środku tych konsultacji, czyli 16 lipca o godzinie 15:20 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie z urbanistami, którzy przygotowywali projekt tego planu. I tam będzie można jeszcze raz zadać bezpośrednio urbanistom pytania, dowiedzieć się, co można zmienić, czy na co mamy wpływ, dlaczego tak, a nie inaczej zostały przyjęte założenia tego projektu. Jest to dla nas wszystkich bardzo ważna sprawa. Ja będę jeszcze przypominał, ale proszę się zainteresować. No tak to wyszło, że teraz jest trochę czas urlopowy, ale no te prace trwały długo. Oprócz tego, że sam projekt musiał być przygotowany, to też musiał być uzgodniony i zaopiniowany przez szereg instytucji. Z racji tego, że te plany są tworzone we wszystkich gminach w Polsce, to te instytucje też zostały zasypane właśnie wnioskami o uzgodnienia, o opiniowanie. I musieliśmy czekać nawet bardzo długo na odpowiedź, a bez tej odpowiedzi nie mogliśmy ruszać dalej. Dlatego tutaj ten plan, ten harmonogram jest bardzo napięty. Proszę skorzystać z tej możliwości.
14: A teraz dobre wiadomości dla mieszkańców. Gmina Nowa Sucha pozyskuje środki zewnętrzne. W ostatnim czasie podpisał pan umowę na dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. Na co są te środki i w jakiej kwocie?
15: Można powiedzieć, że środki nie są zbyt duże, bo 20 tysięcy, ale bardzo dziękujemy zarządowi województwa mazowieckiego, że taki program uruchomił, a dotyczy to tworzenia spółdzielni energetycznych. To nie są jeszcze pieniądze na właśnie tworzenie takich spółdzielni, ale na wykonanie takich badań, diagnozy, czy te spółdzielnie, w naszym przypadku konkretnie gminy Nowa Sucha na przykład, czy to ma sens? Przypominam, że spółdzielnie energetyczne to jest taka formuła prawna, która pozwala pewnym podmiotom, mogą to być podmioty typowo gminne, albo też podmioty gminne i prywatne, stworzyć wspólne właśnie spółdzielnie w tym celu, żeby uzyskiwać oszczędności energii, może nie tyle samej energii, co po prostu rozliczeń energii z zakładem energetycznym, tak żeby to było korzystne dla tych, którzy spółdzielnie tworzą. Także teraz firma, która nam przygotuje tą diagnozę, zbada, czy rzeczywiście w tych warunkach, jakich teraz funkcjonujemy, jest to zasadne, ewentualnie wskaże, co jeszcze zrobić, żeby to nam się opłacało.
14: I druga wiadomość to dofinansowanie dla strażaków. Pewnie strażacy bardzo szczęśliwi.
15: Tak, też staramy się, żeby wyposażać nasze jednostki w coraz lepszy sprzęt. Wiadomo, że jakby takim clue, może wisienką na torcie zawsze jest ten samochód. I udało nam się kupić wcześniej nowe samochody dla OSP Antoniew, dla Nowej Suchej, czy używane samochody dla OSP Orłów. Natomiast wyczekiwał jakby w kolejce, wyczekiwała na to jednostka OSP Kozłów Szlachecki. Tam mają już dość mocno użyty samochód Scania i staraliśmy się od kilku lat, żeby również i w tej jednostce zabezpieczyć odpowiedni pojazd. I wydaje się, że powoli to zaczyna się klarować. Otóż bardzo czekaliśmy, taką kluczową decyzją było, czy uzyskamy dofinansowanie z Państwowej Straży Pożarnej. I pod koniec ubiegłego tygodnia przyszła do nas informacja, że takie dofinansowanie będzie w kwocie 450 tysięcy złotych. Wcześniej z budżetu województwa mazowieckiego również mam informację o dofinansowaniu. Także powoli to się składa. No i będziemy teraz przygotowywać się do procedury przetargowej, bo wcześniej Rada Gminy podjęła uchwałę o pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, więc jakby mamy to finansowanie zebrane i możemy teraz już konkretne kroki wykonać, żeby ten samochód kupić. Także Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj się angażowali w to, żeby zgromadzić te środki. No i teraz trzymamy kciuki, żeby ten samochód kupić. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj się angażowali w to, żeby zgromadzić te środki. No i teraz trzymamy kciuki, żeby te wszystkie przetargi, formalności zostały pozytywnie sfinalizowane.
14: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Monika.
15: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecy. Budowy i ogrzewania domu znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, Lew i Diament, Bartex Gold, Pelet Olczyk, Barlinek i Lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
8: Zakład Wodociągów i

0: kanalizacji Sochacze spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
1: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1. Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
0: Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
2: Dzień dobry, lato!
0: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: są te wakacyjne bity, które dla was gramy na 94.9. Ina za nami, Dawid Podsiadło i Sigala jeszcze do pełnej, a o 10 w Radiu SHF wiadomości. Leśne owoce jak tykająca bomba dla naszego zdrowia i te szczegóły pojawią się już o pełnej.
1: Jeszcze więcej muzyki na...

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana Łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Na zegarach minęła już 10.
9: Zagraniczne waluty droższe, ale Polacy przed urlopem nie muszą się martwić. Leśne owoce jak tykająca bomba dla naszego zdrowia. Z mundialem pożegnały się Stany Zjednoczone, ich reprezentacja odpadła mimo interwencji Donalda Trumpa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Złoty na początku wakacji osłabia się, czyli walutę na zagraniczny urlop kupujemy obecnie trochę drożej, ale nie powinno nas to szczególnie martwić, bo na złotego źle wpływa umacniający się dolar, ale nominalny kurs walutowy, który widzimy w kantorze, to jedno, a drugie to kurs realny uwzględniający naszą siłę nabywczą. I tu wiadomości są znacznie lepsze, uspokaja Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
10: My nadal, jadąc za granicę, patrząc na ten nominalny kurs, możemy zauważyć, że no dobrze, jest trochę drożej niż jak było, ale biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogatsi, nawet mimo tego nominalnego wzrostu kursu walutowego, niż jak byliśmy na przykład w ubiegłe wakacje.
9: Teraz euro kupimy za mniej więcej 4,30 zł, dolara za 3,75, a brytyjski funt znów przebił psychologiczny poziom 5 zł. W tym tygodniu ma dojść do spotkania minister funduszy i polityki regionalnej z ministrem finansów. Tematem podwyższenie drugiego progu podatkowego. W sprawie służby zdrowia wjechaliśmy w ścianę. Podobnie jest z podatkami, ocenia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, kierowana przez nią Polska

0: dla ogromnie dużo zarabiających teraz ludzie, co zobaczyli przy lekarzach.
1: Pełczyńska na Łęczy dodaje również, że ustawa musi wyjść z Sejmu jeszcze w tej kadencji, bo w obietnicę podniesienia progu w kampanii wyborczej nikt nie uwierzy. Leśne owoce mogą stanowić duże zagrożenie dla zdrowia, ponieważ jedzenie ich prosto z krzaka w lesie grozi inwazją pasożytów wywołujących groźną chorobę bąblowicę, ostrzega hepatolog Beata Logiewa-Basger.
2: Jest to choroba trudna do wyleczenia, która jest chorobą właściwie na resztę życia. No i niestety z takiego naszego bystroskiego spaceru do lasu może mieć konsekwencje.
1: Pasożyt może zaatakować też płuca i układ nerwowy. Interwencja Donalda Trumpa nie pomogła. USA odpadło z mundialu. Gospodarze piłkarskich Mistrzostw Świata przegrali z Belgią aż 1-4 i turniej zakończyli na 1/8 finału. Przed meczem w Seattle Amerykanom bardzo starał się pomóc prezydent USA, na którego prośbę FIFA pozwoliła, by w meczu wystąpił wbrew przepisom piłkarskiej federacji ukarany we wcześniejszym meczu czerwoną kartką czołowy amerykański piłkarz Folarin Balagun. Napastnik reprezentacji Belgii Charles de Ketelare wzrusza ramionami.
3: Myślę, że to była po prostu taka trochę zabawna sytuacja. Nie sądzę, by dodało nam to dużo dodatkowej motywacji, bo w takim meczu ta motywacja po prostu jest. Rozmawialiśmy o tym jako drużyna może z 5 minut i na tym się skończyło. Zresztą pokonaliśmy ich już w marcu, gdy on grał.
1: A Belgia o półfinał zagra z Hiszpanią, która pokonała Portugalię.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
6: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Amerykanie odpadli z piłkarskiego mundialu. W 1/8 finału współgospodarzy pewnie 4-1 pokonała Belgia. Stanom Zjednoczonym nie pomogło to, że FIFA na prośbę Donalda Trumpa pozwoliła, by w meczu zagrał Folarin Balogun, który w 1/16 finału otrzymał czerwoną kartkę. Kapitan USA Tim Ream zarzekał się jednak po meczu, że całe zamieszanie nie miało wpływu na grę jego i kolegów. Nie, to nie miało na nas żadnego wpływu, jeśli chodzi o to, jak sobie z tym poradziliśmy, to potraktowaliśmy to po prostu jako taki hałas z zewnątrz. Nie miało to nic wspólnego z naszym przygotowaniem do meczu. Taki jest świat, w którym żyjemy. My byliśmy skoncentrowani na sobie, na drużynie, no i nie za bardzo przejmowaliśmy się tym, co mówiono na zewnątrz.
7: A Belgowie o półfinał zagrają z Hiszpanią, która pokonała 1-0 Portugalię. Dziś na mundialu kolejne dwa mecze 1/8 finału. O 18:00 Argentyna zagra w Atlancie z Egiptem, a o 22:00 Szwajcaria podejmie w Vancouver Kolumbię. Znamy już 7 z 8 ćwierćfinalistów Wimbledonu. Do najlepszej 8 londyńskiego turnieju awansowali wczoraj Flavio Cobolli, Taylor Fritz i Arthur Ferry. Największą niespodziankę sprawił Brytyjczyk, który pokonał w 5 setach Grigora Dimitrowa. Cobolli wygrał z kolei z Alexem de Minorem, a Fritz z Aleksandrem Bublikiem. Dziś dokończenie ostatniego meczu 1/8 finału. Zwycięzca Roland Garros, Aleksander Zwieriew, prowadzi 2-0 w setach z Jerzym Lecheczką. Z kolei w ćwierćfinałach singla kobiet zagrają Jasmine Paolini z Martą Kostiuk, Naomi Osaka z Karoliną Muchową, Jessica Pegula z Coco Gauff i Linda Noskowa z Elise Mertens. Polska pokonała Holandię 92-84 w meczu eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata i z kompletem zwycięstwa awansowała do drugiej fazy eliminacji. Najwięcej punktów, 18, zdobył Kamil Łączyński, ale swoje dołożył też kapitan Mateusz Ponitka.
8: Dowodzimy te wyniki, dlatego myślę, że na koniec dnia to jest najważniejsze, dowodzić wyniki i sprawiać radość kibicom.
3: Drugi etap kwalifikacji Polska rozpocznie wyjazdowym meczem z Izraelem. Przyszłoroczne mistrzostwa świata odbędą się w Katarze.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
6: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
9: 7 minut mamy dokładnie po godzinie 10. Słuchacie Radia Sochaczew. To Dzień Dobry Lato. W 7 dzień lipca. 07.07 w kalendarzu. To jest wtorek. I co muzycznie? No to w waszych głośnikach Bryan Adams. Już teraz.

0: euforyczny stan na przykład może wprowadzić czekolada. Lorin nam pośpiewała. No właśnie, bo dziś mamy dzień czekolady, patrząc na to, co znajdziemy w kalendarzu wśród świąt nietypowych. No i okazuje się na przykład, że ta może mieć pozytywny wpływ na nasz organizm, szczególnie ta gorzka. No to posłuchajmy.
1: Coraz więcej badań wykazują działanie korzystne, jeśli chodzi o profil lipidowy, jeżeli chodzi o wpływ właśnie kakao na nasz układ krwionośny. Także cholesterol HDL, ten dobry, podwyższa się przy regularnym, takim umiarkowanym spożyciu czekolady, a ten cholesterol LDL, czyli tak zwany zły cholesterol, obniża się. Także tutaj układ krwionośny to na pewno pozytywny wpływ, jeśli chodzi o spożycie. Na pewno zawartość magnezu, który wpływa tutaj na kurczliwość mięśni i na przewodzenie impulsów nerwowych. I tutaj gorzka czekolada ma sporo tego magnezu, także z tego względu chociażby warto polecić. Błonnik pokarmowy, ale tylko w przypadku właśnie tej gorzkiej czekolady.
0: No to dziś sobie jej nie odmawiamy, a o tym wszystkim opowiadała dietetyk Natalia Gawrylczyk-Zielińska.
2: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
11: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
12: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116. Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie poszukuje pracowników na stanowiska: kierowca autobusu, robotnik drogowy, kontroler strefy płatnego parkowania. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę zkm.sochaczew.pl lub do kontaktu telefonicznego 46 862 99 27.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
14: Dzień dobry, lato!
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
18: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Jakiego kepsa można dziś sobie wciągnąć właśnie w Pasza Kebab na terenie Otoparku Wójtówka 2B? No to przy wtorku poleca się ten na grubym cieście i może być albo miesiany, jak mawiał klasyka, albo też na przykład samo kurczak, czy też wołowina. Do tego w każdym z nich oczywiście surówka, w której pomidor, ogórek i cebula i sos do wyboru. W zestawie także znajdziecie napój. No to jeżeli się decydujecie na kebaba z Pasza Kebab na terenie Otoparku, to życzymy Wam smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Reklama.
4: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy złotych brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, w ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowość. Projekty komputerowe. Cambis. Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
3: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
4: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
5: Nocą światło na wodzie tak lśni i woła.
6: Aktorska wersja uwielbianej animacji Disneya. Dwayne Johnson jako mały.
5: Jestem Vaiana.
6: Vaiana, czyli cały ocean przygód. Tylko w kinach od 10 lipca.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
12: Na zegarach, także w Radiu Sochaczew, punktualnie 11.
13: Sportowy Sochaczew coraz bliżej. O postępach prac rozmawiamy z posłem Maciejem Małeckim. W tym serwisie o sukcesie mieszkanki Kozłowa Biskupiego, Joanna Milczarek, mistrzynią Polski w technice Nordic Walking. Tu nie liczyła się szybkość, a precyzja. Będzie też o tym, dlaczego warto jeść bób. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Trwa realizacja projektu Sportowy Sochaczew, realizowanego dzięki 30-milionowej dotacji z Polskiego Ładu. W ramach zadania zmieni się oblicze obiektów sportowych przy ulicy Warszawskiej i tych w Chodakowie. Pracę dogląda poseł Maciej Małecki, który osobiście angażował się w pozyskanie środków na realizację inwestycji.
14: Przy ulicy Warszawskiej już jest na finiszu budynek klubowy, w którym będzie sala konferencyjna, w którym będą pomieszczenia dla stowarzyszeń sportowych, szatnie nowoczesne, sędziowskie zaplecze. To naprawdę będzie taka duma naszego stadionu. Już mamy super boczne boisko, są dodatkowe obiekty, będą też korty tenisowe i to się przy ulicy Warszawskiej już na finiszu dzieje. Natomiast w Chodakowie mamy nową trybunę. Boisko boczne będzie zadaszone pod tak zwanym balonem. Tu akurat pan burmistrz Daniel Janiak uzupełnił ten poprzedni projekt niedoskonały, wprowadzając tę zmianę, że dach będzie zdejmowany. I też budynek klubowy, też super obiekty dla Chodakowa.
13: Joanna Milczarek z Kozłowa Biskup, jego mistrzynią Polski w technice Nordic Walking. Mistrzostwa odbyły się w minioną sobotę w miejscowości Orle w gminie Wejherowo. Na starcie pojawili się uczestnicy z całego kraju, którzy mieli do pokonania 5-kilometrową trasę. Co ważne, Mistrzostwa Polski w technice Nordic Walking skupiają się nie tyle na czasie, w jaki zostanie pokonany dystans, co na poprawnej technice marszu. Ocenę precyzji ruchu przeprowadził 10-osobowy zespół wykwalifikowanych sędziów. Gratuluję.

0: Jest to świetne źródło błonnika, który, jak wiadomo, pomaga nam przy pracy jelit.
1: Tu pojawia się pytanie, czy bób można jeść ze skórką?
0: Na początku sezonu ten bób, młody bób, ma bardzo delikatną, cienką skórkę i bogatą też w błonnik i składniki mineralne, także jak najbardziej można go jeść ze skórką.
1: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
2: Napięcia w relacjach Ukrainy z Polską mogą wkrótce osiągnąć punkt kulminacyjny, a najtrudniejszy etap w stosunkach dwustronnych dopiero nadejdzie, powiedział szef Biura Prezydenta Ukrainy Kryło Budeanow w wywiadzie dla ukraińskiej agencji informacyjnej RBK i dodał, że Kijów nie zamierza przyjmować ultimatów. Jak przypomniał Budeanow, jest świadomy, że 11 lipca, czyli za 4 dni, przypada rocznica tragedii wołyńskiej i stwierdził, że Polska przygotowuje z tej okazji cały szereg działań prowadzących do eskalacji konfliktu. Jutro mamy poznać rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia zaproponowane premierowi przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. W zeszłym tygodniu po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie Donald Tusk zapowiedział, że jeśli do dziś nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji, to podejmie decyzje, także personalne. Według posłanki Lewicy Janny Wich z Sejmowej Komisji Zdrowia jedną z propozycji powinno być wprowadzenie limitów stawek godzinowych lekarzy.
3: Czekamy na to. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotna wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
2: Rzecznik rządu Adam Szłapka ujawnił w TVN, że dziś propozycje minister zdrowia i szefa NFZ będą omawiane, a sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie, m.in. wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: A dzisiaj przelotne opady przez cały dzień możliwe w Sochaczewie i okolicach. Także to jest taki stan rzeczy, do którego pogodowo się musimy przyzwyczaić. Na termometrach 19 stopni Celsjusza, na plusie odczuwalne na poziomie 16. No i to 19 to jest maksymalna temperatura, która zostanie z dnia dzisiejszego wyciśnięta. Ciśnienie niskie 1007 hektopaskali to dokładnie tyle. Wiatr umiarkowany powieje z prędkością 27 km na godzinę, a to wszystko z północnego zachodu.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Dzień dobry, tu Radio Sochaczew. Mamy jeszcze więcej muzyki na lato, a dzisiaj przypomnę, świętują Benedykt, Oddo, Piotr, Józef i Lucjan, bo też są dzisiejsi solenizanci, dzisiaj obchodzą imieniny. Także wszystkiego dobrego. Dzisiaj także Światowy Dzień Czekolady, także wszystkich świętujących to święto serdecznie pozdrawiamy. Świętować można, jakże. Na początek 11:00 Sandra, Around My Heart, Oskar Tamczyk. Cześć, dzień dobry.

0: to jest właśnie to przesłanie na ten wtorkowe przedpołudnie, deszczowo chmurzaste przedpołudnie w Sochaczewie okolicach. Ale my gramy najwięcej wakacyjnych przebojów w Radiu Sochaczew. A słuchajcie, przypominamy także o tym, że dzisiaj jest Światowy Dzień Czekolady. Czy wiecie, że czekolada poniekąd wynalazła mikrofalówkę? No tak, bo podczas eksperymentów, które prowadzili naukowcy, Percy Spencer zauważył, że czekolada, którą miał w kieszeni, błyskawicznie się stopiła. Później zaczął pracować nad tym topieniem się przedmiotów, no i powtórzył próbę z kukurydzą, jajkiem, które ugotowane w mikrofalach wystrzeliło mu w twarz, a więc czekolada poniekąd ta roztopiona była dobrym powodem do tego, żeby popracować nad mikrofalówką, no i w końcu mu się to udało. Z kolei na przykład największa na świecie tabliczka czekolady została zrobiona w 2011 roku w Alfreton w Wielkiej Brytanii, ważyła 5792 kg. No to była ogromna tabliczka czekolady, zresztą w internecie znajduję jej zdjęcia, robi wrażenie. Tak powiem, zdecydowanie. No to a propos czekolady, to na razie tyle. Na pewno do tych ciekawostek jeszcze wrócimy. Można dzisiaj śmiało świętować. Tak, można, bo tak jest w kalendarzu takie święto, więc jakby można sobie wybaczyć różnego rodzaju diety i tak dalej. Oczywiście, jeśli to jest w zgodzie z wami. Za chwilę także miejska audycja, w której będziemy rozmawiać, no nie na temat czekolady, na temat innych istotnych sochaczewskich tematów. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja@boryszewrg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Słyszysz?
7: Tak,
6: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria.
10: I praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
16: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
17: Dzisiaj w naszym studiu jest dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, pan Radosław Jarosiński. Dzień dobry.
18: Dzień dobry państwu.
17: Już w najbliższą sobotę odbędzie się nowe wydarzenie w naszym mieście, a jest ono związane z Narodowym Dniem Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. W jaki sposób zostaną upamiętnione wydarzenia sprzed lat?
18: Zostaną upamiętnione tablicą odsłoniętą na froncie gmachu muzeum, połączone później z rysem historycznym, z przemówieniami, no i z prelekcją, która no, porównuje, nawiązuje do takiego głośnego ostatnio w mediach tematu, w której i dyskusji, w której bierze zarówno strona ukraińska, jak i polska udział. Mianowicie porównania działań ukraińskiej Armii Wyzwoleńczej oraz Armii Krajowej na terenach, gdzie doszło do takich największych zbrodni, największych pacyfikacji.
17: Będzie pan mówił trochę o tej historii. Co warto byłoby o niej z tego zapamiętać?
18: No, przede wszystkim wydaje mi się, że jednak warto tutaj zaznaczyć, że między działaniami Armii Krajowej a Ukraińskiej Armii Powstańczej nie ma jakiejś symetrii, że a niestety są próby, które usiłują zrównać działania tych dwóch organizacji, no bo w świadomości ukraińskiej w zasadzie temat przeprowadzanych przez nich czystek na tle narodowościowym jest bardzo mało znany. Oni są głównie kojarzeni z walkami z Sowietami. No i tutaj wynika główny, moim zdaniem, taki ideologiczny konflikt, z którym obecnie mamy do czynienia. Także wyjaśnienie tych spraw no, jest cały czas przed nami. No i wydaje mi się, że to będzie jeszcze temat długich i wieloletnich debat, zanim zdołamy dojść do jakiegoś konsensusu.
17: Jeżeli chodzi o samą datę 11 lipca i to właśnie wyznaczone święto, które przecież już nie od roku, ani nie od dwóch jest w kalendarzu, to też ma ono związek z Niedzielą Wołyńską.
18: Tak, ono ma związek z tak zwaną Krwawą Niedzielą. Tutaj jako święto zostało ustanowione w 2016 roku. No, Krwawa Niedziela była serią pacyfikacji wiosek, takich największej eskalacji tych zdarzeń. I tutaj kilkanaście tysięcy osób, no w znacznej mierze dzieci, kobiet, starców poniosło wtedy śmierć. Także było to bardzo tragiczne wydarzenie, noszące no bezsprzecznie znamiona ludobójstwa.
17: Co możemy powiedzieć o samej tablicy? Jak ona będzie wyglądać? Gdzie się będzie znajdować?
18: Ona zawiśnie na froncie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą. No, krótki tekst upamiętniający po prostu ofiary rzezi oraz symbol kwiatu, symbol lnu, który jest też nawiązuje symbolicznie do tamtych wydarzeń.
17: W języku polskim będą napisy?
18: Tak, tak, tak.
17: Mhm. Czy zaproszeni mogą czuć się wszyscy mieszkańcy?
18: Oczywiście. Każdy, kto interesuje się tym tematem, może się czuć zaproszony zarówno na uroczystości, jak i prelekcję, która później nastąpi.
17: Prelekcja odbędzie się już w muzeum?
18: Tak, prelekcja odbędzie się po uroczystości w gmachu muzeum.
17: I start jeszcze raz, przypomnijmy, o której godzinie?
18: Zaczynają się uroczystości o godzinie 13.
17: Kolejny temat dotyczy sztandaru. Jak już mówiliśmy niejednokrotnie na naszej antenie, udało się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na jego renowację, więc teraz pozostaje pytanie, co się dzieje w tym temacie, czy ta renowacja już ruszyła?
18: No właśnie z pewną satysfakcją mogę powiedzieć, że w tym tygodniu ogłaszamy już przetarg, który jest ostatnią jak gdyby fazą dopełnienia tych formalności, zanim sztandar ostatecznie trafi do jakiejś pracowni konserwatorskiej. Nasze zapytania ofertowe też dotyczą działań dodatkowych, czyli stworzenia gabloty, która będzie pewnie musiała zawierać jakiś odpowiedni mikroklimat do przechowywania tej tkaniny, tablicy kontrastowej oraz repliki 3D dla niewidomych. No, wszystkie te elementy były wskazane we wniosku, który złożyliśmy do ministerstwa, no i musimy się z nich wywiązać oczywiście, ale myślę, że efekt ostateczny będzie robił wrażenie, kiedy już sztandar znajdzie się na naszej ekspozycji.
17: A kiedy poznamy wykonawcę tej renowacji?
18: Myślę, że w przeciągu kilku tygodni zostanie wyłoniona pracownia, która będzie przeprowadzać konserwację.
17: Dużo pracowni w kraju zajmuje się tego typu działaniami? Nie będzie problemu z wykonawcą?
18: Myślę, że nie jest to duża ilość, a jeszcze mamy też konkretne wymogi, no bo chcielibyśmy, żeby pracownia, która zajmie się naszym sztandarem, miała zarówno doświadczenie w konserwacji tkanin archeologicznych, czyli bardzo mocno zdegradowanych, wyjętych z ziemi, jak i konserwacji sztandarów. No to tutaj ten krąg bardzo mocno, podejrzewam, się zawęży.
17: Ale jeżeli chodzi o inne tego typu znaleziska na terenie kraju, to nie wiem, czy może pan obserwował, udało się wyciągnąć z tej takiej najgorszej tkaniny to piękno, które jeszcze w tym sztandarze pozostało?
18: Myślę, że tutaj ciężko jest w przypadku sztandaru 68. Pułku Piechoty mówić o wyciągnięciu piękna, bo on przebywał w bardzo niekorzystnych warunkach. I na zawsze myślę, że pozostanie, że tak powiem, splamiony tymi związkami żelaza, które się tam wytworzyły w tej kance, w której on przebywał. Natomiast co do różnych innych tkanin, no to każdy taki przypadek jest indywidualny. Tak samo jak też są różne szkoły, które zakładają konserwację takich tkanin. Jedne w mniejszym stopniu się opierają na rekonstrukcji i na przykład stworzenia nowego płatu od podstaw, który faktycznie będzie robił wrażenie, będzie wyglądał jak nowy, a w jakimś mniejszym stopniu zawierał tylko tą oryginalną tkankę, a inne opierają się na zachowaniu tego, co jest, czyli tutaj w naszym przypadku bardziej będziemy celować jednak w konserwacji takiej zachowawczej, a w mniejszym na rekonstrukcję, zwłaszcza, że tych niektórych ubytków no nie da się, myślę, odtworzyć, albo przynajmniej jest to proces bardzo trudny i być może o wiele bardziej długotrwały niż założone przez ministerstwo 2 lata.
17: No właśnie chciałam o to zapytać, czy wiemy, kiedy możemy się spodziewać tych efektów finalnych? Około 2 lat, tak?
18: Tak, tyle trzeba przeznaczyć na jeden i drugi płat sztandaru, czyli rok na 11 miesięcy, to mamy według różnych kalkulacji, i 11 miesięcy na drugi, chociaż no tutaj pozytywem jest to, że niekoniecznie działania z nim związane będą musiały się odbywać oddzielnie. Część z nich będzie można przeprowadzać jednocześnie, czyli możliwa jest praca na obydwu płatach.
17: I przechodzimy już do tematu wakacji, które trwają w najlepsze, a w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej dopiero będą się zajęcia dla dzieci, dla młodzieży odbywać. Co w tym roku będzie się działo w muzeum?
18: No w tym roku chcielibyśmy zaprezentować pewną nowość w ramach spotkań z zabytkami. Taki roboczy tytuł jest naszego przedsięwzięcia. Tutaj zarówno dzieci, jak i młodzież będą mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem żołnierskim, zarówno z oryginałami, czyli z zabytkami, jak i z replikami. No, tutaj przy wskazaniu, jak zachowujemy się w przypadku oryginalnego zabytku, a jak możemy się zachować w przypadku repliki, czyli w tym drugim wziąć do ręki, przymierzyć czapkę, założyć nawet mundur. No można wszelkich tych działań, które kiedyś były na tych przedmiotach dokonywane, do których one były stworzone, można po prostu w pełni używać. Natomiast no, w przypadku zabytku wiadomo, że tutaj trzeba zabezpieczyć ręce rękawiczkami, no, w zasadzie zabytek przed tym, co na rękach jest, czyli przed potem. I niektóre te przedmioty no, nie mogą być dotykane, prawda? Niemniej uczestnicy tych warsztatów no, będą mogli dotknąć, że tak powiem, żywej historii i tych przedmiotów używać normalnie pod okiem osoby, która będzie instruktorem. Tutaj muszę jeszcze dodać, że jest to wspólny projekt muzeum i Muzealnej Grupy Historycznej imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty. I jeżeli taka konwencja się przyjmie, jeżeli będzie zyskała na jakąś popularność, to tutaj już z prezesem grupy Łukaszem Nonasem umówiliśmy się, że takich zajęć będziemy organizować więcej, być może nawet z większym rozmachem. Może pojawią się też rekonstruktorzy, którzy na sobie zaprezentują, jak się takiego sprzętu używa, jak on był regulaminowo noszony, jaki strój mieli żołnierze, jak używali poszczególnych elementów wyposażenia.
17: A póki co zaplanowano 2 takie spotkania.
18: Póki co zapraszamy 22 lipca oraz 12 sierpnia. W samo południe, godzina 12, można się spotkać z naszym edukatorem, który przybliży zarówno dzieciom, jak i młodzieży zagadnienia związane z żołnierskim plecakiem.
17: Zapisy wymagane?
18: Nie, wstęp jest wolny. Myślę, że pomieścimy zainteresowanych.
17: I tutaj już musimy postawić kropkę. Zapraszamy na te wszystkie wydarzenia, o których pan mówił, a ja już dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, pan Radosław Jarosiński.
18: Dziękuję bardzo.
7: Puls miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
19: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Helio S.A. – dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: To Diana Ross. Upside Down. Jeszcze więcej słonecznej muzyki w Radiu Sochaczew, a już za chwilę także jeszcze więcej wiadomości. Sprawdzimy, gdzie mieszka i gdzie prowadzi gospodarstwo najlepszy rolnik w kraju, a także zajrzymy do gminy Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
9: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie poszukuje pracowników na stanowiska: kierowca autobusu, robotnik drogowy, kontroler strefy płatnego parkowania. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę zkm.sochaczew.pl lub do kontaktu telefonicznego 46 862 99 27.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
14: Minęła 12, czas posłuchać, co słychać w Sochaczewie i okolicach.
15: Rozpoczyna się wymiana wodomierzy na terenie gminy Sochaczew. To na początek serwisu. Najlepszy rolnik w kraju mieszka w gminie Teresin. Rozmawiamy z Damianem Kacprzakiem i jego bratem. W tym serwisie także najświeższe informacje. Daj w pierwszą gwiazdę festiwalu Disco Bzura. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Rozpoczyna się wymiana wodomierzy na terenie gminy Sochaczew. To duże i kosztowne zadanie, na które samorząd pozyskał środki zewnętrzne. Nowe urządzenia to mniejsza awaryjność, ale też możliwość odczytu zdalnego liczników. Do wymiany jest w sumie 4000 wodomierzy.
16: Bardzo duże wyzwanie, no ale no, dzięki temu, że też na początku roku udało się za zgodą rady też zdobyć środki na, jakby na działalność naszego zakładu. Udało mi się zatrudnić osoby do pracy. Dziś już mam fajną ekipę, jest to 10 osób w naszym zakładzie. Było 4 i kierownik, można powiedzieć, tak? A dziś jest 10 osób w terenie pracujących, pracujemy na 4-5 brygad i naprawdę to fajnie wygląda i myślę, że gdzieś tam powoli będziemy sobie systematycznie te wodomierze wymieniać, nie? Nie, ja myślę, że do końca roku to mamy naprawdę bardzo dużo pracy z tymi wodomierzami.
15: Mówił dyrektor GZGK w Sochaczewie Adam Osicki.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: Za nami krajowy etap konkursu Agroliga 2025. Tytuł mistrza krajowego Agroligi zdobył rolnik z gminy Teresin Damian Kacprzak, który prowadzi gospodarstwo wraz z bratem Piotrem. Specjalizują się w produkcji trzody chlewnej. Prowadzą też biogazownię. Odwiedzili nasze studio w ramach niedzielnej audycji Grażyny Bolimowskiej-Gajdy. Damian Kacprzak tłumaczył, czym jest konkurs Agroligi.
17: Jest to najstarszy i taki najbardziej prestiżowy konkurs rolniczy. Składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wybiera się mistrza wojewódzkiego i tam jakby w skład komisji, która to decyduje o tym, wchodzą pracownicy jednostek takich związanych z rolnictwem. Natomiast ten etap krajowy jest taki, uważam, że nawet dużo ciekawszy, dlatego że no mamy tutaj do wyboru wśród 16 mistrzów wojewódzkich, a kapituła konkursu, która wybiera mistrza, składa się z rolników, którzy zostali mistrzami w poprzednich latach.
15: Wygrana w konkursie wiele znaczy dla rodziny Kacprzaków.
18: Uważam, że to jest ogromny prestiż zdobyć taką nagrodę. Byliśmy w ogrodach Pałacu Prezydenckiego na tej gali. Byli z nami rodzice, dla których myślę, że to takie zwieńczenie tych kilkudziesięciu lat

0: Gwiazdy disco polo. Pierwsza z nich to Dave, czyli charyzmatyczny Dawid Krynert. Zespół słynie z nowoczesnego brzmienia łączącego klasyczne disco polo z elementami muzyki klubowej i dance, co gwarantuje niesamowitą energię pod sceną.
1: Jest duża szansa na to, że Polska na szczycie NATO w Turcji będzie mówić jednym głosem, uważa zarówno rząd, jak i opozycja. Dziś w Ankarze rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO, na którym Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki oraz szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ-u Radosław Sikorski. O szczegółach Maciej Kluczka.
2: W deklaracji po szczycie ma się pojawić zapis o Rosji jako o stałym zagrożeniu dla NATO, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
3: My potrzebujemy poczucia solidarności całego sojusza, jeśli chodzi o powstrzymywanie Rosji i wskazanie, że Putin jest zagrożeniem.
2: Dobrze, że przed szczytem NATO doszło do bezpośredniej rozmowy prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, mówi z kolei poseł PiSu Andrzej Śliwka.
4: Prezydent Nawrocki rozmawiał z panem prezydentem Trumpem
5: i wicepremier Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Pitem Hegsetem.
2: Polska w czasie szczytu będzie zabiegać o przeniesienie ze Stanów do Polski części produkcji pocisków do systemu Patriot.
1: Dziś mija termin, jaki premier Donald Tusk wyznaczył szefowej resortu zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie na przygotowanie zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. To pokłosie m.in. afery z wysokimi zarobkami lekarza bez specjalizacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na zmiany czeka m.in. posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
6: Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
1: A jutro premier ma ogłosić decyzję w sprawie przyszłości szefowej resortu zdrowia w rządzie.
7: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
9: Pochmurno i deszczowo przez cały dzień. Taki krajobraz pogodowy nam się będzie rysował w Sochaczowie okolicach. No i rzeczywiście te przelotne opady mogą popadać w kilku momentach, no na przykład tak intensywniej między 16 a 17, między 20 a 21 i w okolicach północy. Wtedy najwięcej opadów spadnie. Ciśnienie niskie 1006 hektopaskali, wiatr umiarkowany, powieje z prędkością średnio 30 km na godzinę, a to wszystko z północnego zachodu.
7: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki na lato w Radiu Sochaczew. A tymczasem Radio Sochaczew na Facebooku, Miasto Sochaczew, a także portal tusochaczew.pl ogłosiły pierwszą gwiazdę drugiego festiwalu Disco Bzura. Słuchajcie, 25 lipca, wpisujcie sobie te daty w kalendarze, w Amfiteatrze Miejskim w Sochaczewie zagra Dave, czyli dynamiczny projekt muzyczny, na którego czele stoi Dawid Krynert. No i już teraz możecie się nastawiać na hity zespołu, bo na pewno takie wybrzmią w sochaczewskim amfiteatrze. Zarówno Petarda, Pani w kabaretkach, Oszalałem, czy Co ty w sobie masz? No tu sochaczew.pl znajdziecie więcej informacji na ten temat również na Facebooku czy Instagramie Radia Sochaczew. Wchodźcie, obserwujcie nas tam, sprawdzajcie regularnie, a będziecie wiedzieć więcej na temat festiwalu Disco Bzura, tegorocznej edycji. 8 minut po 12 i tilt na początek tej godziny. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 minut po 12, jeszcze więcej muzyki na lato w Radio Sochaczew, ale też jeszcze więcej ważnych informacji, którymi trzeba się dzielić i które są tymi istotnymi i za które należy gratulować. Otóż strażacy z powiatu sochaczewskiego również włączyli się w ogólnopolską akcję Strażak na Szlaku. Celem wydarzenia było promowanie idei dawstwa szpiku oraz zachęcanie do rejestracji w bazie potencjalnych dawców Fundacji DKMS. W tym roku rekordowa edycja, aż 1998 strażaczek i strażaków z około 300 jednostek ochotniczych i państwowych straży pożarnych, a w tym druhowie z OSP Kromnów, czy druh Damian Majorek z OSP Nowe Mostki, to w ramach powiatu sochaczewskiego. O tym więcej przeczytacie także na tusochaczew.pl, a my gratulujemy serdecznie tej inicjatywy i właśnie tego wysiłku w tym szczytnym celu.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
13: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
14: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Ach, ta drżąca drżąca powieka
16: i ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
22: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
23: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
24: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
25: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
26: Reklama.

Tu radio słuchacze, słuchajcie, na chwilę przenosimy się do stolicy, bo w warszawskim zoo pojawiła się nowa mieszkanka, o której mówi internet. Wszyscy o tym mówią, mam takie wrażenie. Samiczka pudu południowego, czyli jednego z najmniejszych jeleni na świecie, już teraz stała się zdecydowanie ulubienicą internautów. Waży zaledwie 1 kg, gdy dorośnie osiągnie około 40 cm wysokości, a teraz jest prawdziwym maleństwem, no i zresztą pozostanie prawdziwym maleństwem wśród jeleni. W naturze pudu południowe zamieszkują gęste lasy deszczowe Chile i Argentyny. Są niezwykle płochliwe i skryte, no więc ta obserwacja w naturalnym środowisku należy do rzadkości. A w warszawskim zoo rozpoczął się konkurs, w którym można wybrać imię dla tej najmniejszej mieszkanki. Gwarantuję wam, że jeśli zobaczycie właśnie tę samiczkę pudu południowego, to już nic słodszego dzisiaj nie zobaczycie.

0: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
3: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: A już za 10 minut punktualnie o 13 na 94,9 FM najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic, a po nich także te ekonomiczne z kraju i ze świata. Bądźcie z nami, a będziecie najlepiej poinformowani.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej, naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic, napełnianie gazem, odgrzybianie, Felixów 1.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana Łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
12: Na zegarach 13, sprawdźmy, co słychać w Sochaczewie i okolicach.
13: Już w najbliższą niedzielę sochaczewskie spotkanie z klasykami to na początek. Druh OSP Nowe Mostki Damian Majorek wszedł na śnieżnik w pełnym umundurowaniu, celem zwrócenie uwagi na potrzebę rejestracji w bazie DKMS. Terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie zaprasza interesantów. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Już 12 lipca czwarte sochaczewskie spotkanie z klasykami na targowisku miejskim w Sochaczewie. Na wydarzenie zapraszają sochaczewskie Fiaty 126P. W programie konkursy, zabawy, muzyka lat 80. i 90. ubiegłego wieku, a przede wszystkim spotkanie ze starą, zabytkową motoryzacją. W wydarzeniu może wziąć udział każdy zainteresowany. Zapisy nie są prowadzone.
14: Polska motoryzacja, wiadomo, skończyła się w jakimś tam okresie, to tą motoryzację calutką zapraszamy. A samochody zagraniczne, no to taka umowna data jest, tak jak to Agnieszka kiedyś wspomniała.
15: Że te przed 96 rokiem XX wieku oczywiście.
14: Tam są mile widziane. No i tak liczymy na pojazdów, jak w poprzednich latach, około 300. No jednak ten plac targowy też ma swoje ograniczenia. Tak? Wkoło jest ogrodzony siatką. Na siatce nie da się samochodów postawić. No.
15: Mówiąc o 300 pojazdach, to nie myślimy tylko o samochodach. Mamy nadzieję też na przyjazd motocykli, ale mieliśmy też stary, zabytkowy, traktory, więc jeżeli tu gdzieś ktoś ma chęć szczerą przyjechania i pokazania takiego klasyka nietypowego, to my bardzo chętnie zapraszamy.
14: Tak, a ludzie naprawdę mają tutaj cuda pochowane.
13: Mówili Agnieszka Wolińska i Jarosław Hawryszko ze stowarzyszenia. Na miejscu będzie też można coś przekąsić. Fiaty zapraszają między innymi na lody serwowane z żuka. Druh Damian Majorek z OSP Nowe Mostki znalazł się w gronie niemal 2000 strażaków z całej Polski, którzy wzięli udział w 6. edycji edycji ogólnopolskiej akcji Strażak na Szlaku. Uczestnicy akcji w pełnym umundurowaniu i z wyposażeniem zdobyli śnieżnik, by zwrócić uwagę na potrzebę rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: wchodzimy wysoko, by ktoś mógł żyć. Wydarzenie miało przypomnieć, że każdy zdrowy dorosły w wieku od 18 do 55 lat może zostać potencjalnym dawcą szpiku. Rejestracja jest prosta. Wystarczy zamówić bezpłatny pakiet, pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka i odesłać próbki wraz z formularzem do Fundacji DKMS.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie rozpoczął działalność terenowy punkt paszportowy, który obsługuje mieszkańców powiatu sochaczewskiego oraz osoby przyjezdne. Interesanci mogą się zgłaszać w poniedziałki w godzinach od 10 do 17.30, a od wtorku do piątku w godzinach 8.15.30. Od sierpnia godziny przyjmowania interesantów ulegną nieznacznej zmianie.
0: Wiadomości ekonomiczne.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
17: Miriam Lipińska, motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne, wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dzięki temu możemy też opłacić zawodowych ratowników, mówi Anna Wasiluk, szefowa białostockiego WOPR-u.
18: Będą pełnić całodobowe dyżury w stanicach ratunkowych pod numerami alarmowymi. Będą patrolować Zalew Siemianówka, Jezioro Rejgrodzkie.
17: Na Podlasiu tamtejszy WOPR dostanie też środki z programu obrony cywilnej i ochrony ludności. W tym roku to 2 miliony złotych. Na początku wakacji złoty słabnie, waluty na wyjazdy kupujemy więc drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej, a to dlatego, że nasza siła nabywcza ma się całkiem nieźle.
19: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogaci.
17: Mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła zmieniać umowy śmieciowe w etaty. Nowe uprawnienia zyska już od środy. Inspekcja będzie mogła administracyjnie stwierdzić istnienie stosunku pracy i przekształcić nieprawidłowo zawarte umowy zlecenia czy B2B w umowy o pracę.
20: Państwowa Inspekcja

0: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
1: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
3: Także dzisiaj z okazji Światowego Dnia Czekolady możecie, to dla wszystkich łakomczyków pewnie nie trzeba ich namawiać długo do tego, żeby czekolady dzisiaj zażyć, spróbować. A jaką wy lubicie najbardziej? Dajcie znać na Facebooku, Instagramie Radia Sochaczew. Jestem ciekawy.

0: Kuba i Kuba stygnie lato, chociaż mam wrażenie, że lato się dopiero rozkręca, tak naprawdę. 18 minut po 13, jeszcze więcej słonecznej muzyki w Radiu Sochaczew, ale też jeszcze więcej ważnych informacji. Przypominamy, że terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie obsługuje mieszkańców całego powiatu sochaczewskiego i nie tylko w następujące dni. Przez cały lipiec, w poniedziałki w godzinach od 10 do 17.30, od wtorku do piątku, w godzinach od 8 do 15.30, a w kolejnych miesiącach w poniedziałki od 8 do 17.30, a we wtorki i piątki od 8 do 15.30. Tak, w ramach przypomnienia, terenowy punkt paszportowy otwarty niedawno mieści się w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 na parterze pokój numer 16. No i o funkcjonowaniu tego punktu przypominamy, bo być może ktoś z Was chce sobie wyrobić paszport. No to już teraz w Sochaczewie można to zrobić.
1: 94,9 FM Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami, przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
7: Jak uczyć dzieci mądrego i odpowiedzialnego korzystania z internetu? Jak samorząd wspiera cyfrowe bezpieczeństwo mieszkańców? Audycja Skynet. Bezpieczny internet. W każdy wtorek o 13.25.
8: Sponsorem programu jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
9: Dzień dobry, Sochaczew. Witam Państwa. Jan Marciniak. Skynet Bezpieczny Internet to 10. ostatnie spotkanie w ramach cyklu Skynet Bezpieczny Internet. Przez ostatnie tygodnie studio Radia Sochaczew stało się miejscem niezwykle ważnych, czasem trudnych, ale zawsze szczerych rozmów. Nie rozmawialiśmy tylko o kablach czy prędkości łącza, o światłowodzie. Rozmawialiśmy o naszych dzieciach, o uczniach sochaczewskich szkół i o tym, jak cyfrowy świat zmienia naszą lokalną rzeczywistość. Przez studio przeszło 9 wyjątkowych gości, dyrektorzy szkół, zaangażowani nauczyciele oraz samorządowcy z naszego powiatu. Między innymi wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Mońka, czy też pan Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew. Również gościliśmy burmistrza miasta Sochaczew, pana Daniela Janiaka. Mieliśmy też gości właśnie ze szkół, czyli pani Julia Jakubowska, dyrektor zespołu szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Mieliśmy też panią Annę Kulisz, dyrektor szkoły podstawowej nr 4 w Sochaczewie. Mieliśmy też takich gości jak psychologów z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sochaczewie, panią Aleksandrę Siekierę. Też gościliśmy panią Hannę Bonecką, dyrektorkę zespołu szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. I również pani Urszula Opasiak, dyrektor powiatowego zespołu edukacji w Sochaczewie, też była naszym gościem. Nasi goście ze szkół, od dyrektorów po pedagogów, mówili w sumie jednym głosem. Szkoła nie jest już tylko budynkiem z tablicą. Dziś problemy z internetu przenoszą się na przerwy i lekcje. Rozmawialiśmy o tym, jak trudno nauczycielom nadążyć za światem aplikacji, w którym żyją po prostu uczniowie. i też z tym światem, tak jak zauważyła, zauważył jeden z naszych gości, no po prostu się rodzą. Dyrektorzy zwracali uwagę na to, że bezpieczny internet to przede wszystkim brak agresji. Usłyszeliśmy wiele o cyberhejtach, o tym jak jeden komentarz pod zdjęciem na grupie klasowej potrafi zniszczyć poczucie własnej wartości młodego człowieka. O tym, że w grach dzieci spotykają się po szkole w grach, na różnych portalach i tam po prostu dzieją się rzeczy niebezpieczne. Szkoły w powiecie robią co mogą, ale też tutaj podkreślali nasi goście, bez współpracy z rodzicami są po prostu bezsilne. Gospodarze naszych gmin i przedstawiciele samorządu podzielili się perspektywą systemową. Mówili o tym, że bezpieczeństwo w sieci to też element bezpieczeństwa publicznego. Często jako pierwsi dowiadują się od rodziców o braku odpowiednich narzędzi kontroli czy o zagrożeniach płynących w sieci. To właśnie od nich usłyszeliśmy, jak ważne są programy profilaktyczne finansowane lokalnie. Skynet jako partner tych audycji pokazał, że lokalny biznes i samorząd mogą wspólnie budować cyfrową tarczę dla mieszkańców. Właśnie takimi spotkaniami również przede wszystkim mogą edukować poprzez radio, poprzez media, w jaki sposób podchodzić do tego, co się dzieje aktualnie na świecie i co się dzieje w internecie, w świecie internetu. Jeśli miałbym wyciągnąć jeden najważniejszy wniosek z tych wszystkich rozmów, to byłby on następujący. Internet nie jest problemem. Problemem bywa brak obecności dorosłego człowieka w cyfrowym życiu dziecka. Nauczyciele i samorządowcy wielokrotnie powtarzali: rodzicu, nie musisz znać się na technologii, musisz znać swoje dziecko. Pytajmy zatem, co oglądają, w co grają i z kim piszą nasze dzieci. Bądźmy partnerami, a nie tylko kontrolerami. O tym rozmawiałem, z tego co pamiętam, z panią Bonecką Hanną, dyrektorką zespołu szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza, właśnie o tym, że rodzice nie chcą zbytnio wiedzieć. Nie chcą, bo jest to dosyć duży problem, z którym można powiedzieć też, w którym się nie edukowali zbytnio, nie chcą się w to angażować. Często uważają też, że od tego jest szkoła. No nie tylko szkoła, bo dzieci jednak też biorą przykład z naszych dorosłych kolegów, czyli od rodziców biorą po prostu ten przykład. Te 9 audycji to był czas nauki dla nas wszystkich. Dzięki Skynetowi udało się, można powiedzieć, usiąść przy stole, przy jednym stole z ludźmi, którzy na co dzień dbają o nasz powiat, o powiat sochaczewski, od edukacji po infrastrukturę. Dzięki wszystkim dyrektorom, nauczycielom i włodarzom możemy dowiedzieć się, jak to wygląda z perspektywy tej rzeczywistości, jaka nas dotyka. Bo przecież to oni są pierwszym stykającym się z tym problemem tworem. Dziękuję wszystkim dyrektorom, nauczycielom i włodarzom za odwagę w mówieniu o problemach. Dziękuję również firmie Skynet za zainicjowanie tej ważnej debaty. Państwu dziękuję za to, że Państwo byli z nami i mogli usłyszeć to, o czym chcieliśmy porozmawiać. Pamiętajmy, bezpieczny internet zaczyna się od rozmowy w domu, w szkole i w naszym też urzędzie. I na sam koniec chciałbym Państwu tak przytoczyć takie kompendium, które gdzieś zebrałem przez te wszystkie audycje. Żaden program filtrujący nie zastąpi szczerej rozmowy z dzieckiem. Pamiętajmy o tym, bo jak powtarzali nasi goście, bądź ciekawy świata swojego dziecka w sieci, zamiast tylko go zakazywać. Pytajmy, co tam słychać w internecie, tak samo często jak pytamy, co było w szkole. Nauczyciele i dyrektorzy są na pierwszej linii frontu, ale nie wygrają z cyberzagrożeniami sami. Jeśli widzą Państwo, że Wasze dzieci zmieniają zachowanie, są smutne lub agresywne po korzystaniu z telefonu, reagujmy i współpracujmy ze szkołą. Wspólny głos rodzica i pedagoga ma największą moc. Korzystajmy z programów profilaktycznych i spotkań organizowanych przez nasze gminy i miasto. Samorządowcy z powiatu sochaczewskiego podkreślali, że środki na bezpieczeństwo dzieci są. Wiadomo, one są zawsze za małe, ale potrzebują zaangażowania nas, rodziców i opiekunów. Pamiętajmy o tym, co wybrzmiało w wielu audycjach. Hejt w internecie boli tak samo, a czasem mocniej jak ten na żywo. Więc uczmy dzieci empatii przed ekranem. Słowo często wyśli jest jak strzała. Raz wypuszczone, nie da się go cofnąć. I daj przykład własnym ekranem. To rada, która przewijała się niemal w każdym odcinku. My, dorośli, jesteśmy lustrem dla naszych dzieci. Jeśli sami nie odkładamy telefonu przy obiedzie, nie oczekujemy tego od naszych pociech, to tylko i wyłącznie skazujemy siebie, szkołę, ale przede wszystkim dzieci na to, że one mogą ewidentnie w tym internecie doznawać tego bólu. Bezpieczny i higieniczny internet zaczyna się od nas. Te 5 zasad to nasz wspólny fundament i mam nadzieję, że tak wszyscy to zachowamy. Dziękuję, że byliście Państwo z nami przez te 9 audycji. Razem ze Skynetem i naszymi gośćmi wierzymy, że Sochaczew i okolice mogą być najbezpieczniejszym miejscem w sieci, bo świadomym. Dziękuję bardzo. Audycję prowadził Jan Marciniak. Skynet, bezpieczny internet. Do usłyszenia Państwu.
10: Była to audycja Skynet, bezpieczny internet.
11: Sponsorem programu jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret. Czy to jest duet tego lata? No bardzo możliwe. Później ci opowiem. A ja teraz wam opowiem o tym, co dzieje się aktualnie na mundialu. No bo dobrze wiecie na przykład, że Hiszpania wygrała 1-0 z Portugalią. Na przykład również o tym, że Belgia 4-1 wygrała z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. A następne mecze, no już dzisiaj o 18:00 Argentyna-Egipt, o 22:00 Szwajcaria-Kolumbia. Ale słuchajcie, wiele osób czeka zwłaszcza na najbliższy weekend, na sobotę. Wtedy to ulubiona reprezentacja internautów, mam takie wrażenie, zmierzy się z reprezentacją Anglii, reprezentacja Wikingów. To oczywiście Norwegia po meczu z Brazylią, a Norwegia-Anglia, czyli spotkanie, na które większość osób czeka już najbliższą sobotę o 23:00. No nie wiem jak wy, ja przynajmniej dla tej cieszynki, dla tego wiosłowania, dla tej reakcji kibiców będę oglądał. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18:25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Słyszysz?
12: Tak,
11: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
13: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
17: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
18: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
19: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
20: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
21: Reklama.

Royce Hope, Here She Comes Again, DJ Antonio, muzycznie w Radio Sahaczew. A tymczasem słuchajcie komunikat z ostatniej chwili, bo wczoraj na terenie Sahaczewa znaleziono zegarek. Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności. Starostwo powiatowe w Sahaczewie nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny rzeczy znalezionych, ale to właśnie tam w celu odbioru tego depozytu należy się zgłosić, czyli Biuro Rzeczy Znalezionych, pokój 210 w Starostwa Powiatowego w Sahaczewie, jeśli to wasz zegarek, no to tam koniecznie się zgłaszajcie. A już za kilka chwil, punktualnie o 14:00, najnowsze wiadomości z Sahaczewa i okolic. Do tego czasu zagra nam Myslowic, AC Dland, za chwilę także przebój, który został ponownie przebojem, został ponownie grany dzięki mediom społecznościowym, czyli Justin Bieber w duecie z Nicki Minaj.

0: Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
1: Reklama.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
10: Na zegarach punktualnie 14.
11: Mieszkańcy gminy Teresin mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. To na początek. Urząd Gminy Nowa Sucha jedynym budynkiem użyteczności publicznej na terenie samorządu ogrzewany węglem. W tym serwisie będzie też o prozdrowotnych właściwościach czekolady, ale tej gorzkiej. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Teresin. Chodzi o mieszkańców rejonów poza aglomeracją, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalna lub niemożliwa.
12: Wyposażanie nieruchomości w przydomowe oczyszczalnie zdecydowanie ogranicza ryzyko zanieczyszczania wód gruntowych i gleby poprzez nieszczelne szamba, co oczywiście również wpisuje się we wszystkie przepisy ochrony środowiska. Informacje na temat naboru na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków możecie Państwo znaleźć oczywiście w Urzędzie Gminy Teresin, w referacie mienia i środowiska na drugim piętrze, a także szczegółowe informacje oraz załączniki, które należy wypełnić i złożyć, zamieściliśmy na stronie internetowej Gminy Teresin. A dodam jeszcze, że w ramach dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków mieszkaniec Gminy Teresin może uzyskać kwotę aż do 10 tysięcy złotych wsparcia, także naprawdę warto i zachęcam.
11: Mówił zastępca wójta gminy Teresin Paweł Wróblewski.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: W budżecie gminy Nowa Sucha zabezpieczono środki na wykonanie projektu budowy instalacji gazowej w urzędzie w kwocie blisko 26 tysięcy złotych. Ma być bardziej ekologicznie, mówi wójt Maciej Mońka.
13: Mamy informacje z firmy Entry, że będą kontynuować w tym roku budowę gazociągu właśnie za torami w Zakrzewie, właśnie Nowa Sucha, Szeligi i chcemy już naszykować dokumentację, żeby pewnie w tym roku, w tym sezonie grzewczym się nie uda, ale żeby na kolejny sezon grzewczy można było wykonać. To został jedyny budynek użyteczności publicznej, gdzie mamy kotłownię węglową.
11: Gorzka czekolada to produkt ceniony nie tylko ze względu na swoje walory smakowe, ale także liczne właściwości prozdrowotne. W przeciwieństwie do czekolady mlecznej i białej charakteryzuje się wyższą zawartością miazgi kakaowej, co przekłada się na bogactwo składników odżywczych i związków bioaktywnych.
14: Coraz więcej badań wykazują działanie korzystne, jeśli chodzi o profil lipidowy, jeżeli chodzi o wpływ właśnie kakao na nasz układ krwionośny. Także cholesterol HDL, ten dobry, podwyższa się przy regularnym takim umiarkowaniu umiarkowanym spożyciu czekolady, a ten cholesterol LDL, czyli tak zwany zły cholesterol, obniża się. Także tutaj układ krwionośny to na pewno pozytywny wpływ, jeśli chodzi o spożycie. Na pewno zawartość magnezu, który wpływa tutaj na kurczliwość mięśni i na przewodzenie impulsów nerwowych. I tutaj gorzka czekolada ma sporo tego magnezu, także z tego względu chociażby warto polecić. Błonnik pokarmowy, ale tylko w przypadku właśnie tej gorzkiej czekolady.
11: Mówiła dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska.
15: Polska, USA, Niemcy, Holandia i Szwecja podpisały porozumienie w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot. Do podpisania dokumentu doszło w Ankarze podczas szczytu NATO. To znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków, podkreśla minister obrony i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który wraz z szefem MSZ-u oraz prezydentem reprezentuje Polskę w Ankarze. A podczas szczytu NATO nie jest planowane spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim, poinformował właśnie szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Ukraina nie jest członkiem sojuszu, ale prezydent Zełenski jest na szczycie NATO w roli gościa. Zdaniem polityków koalicji rządzącej rozmowa obu prezydentów byłaby dobrą okazją do próby deeskalacji konfliktu, jaki wybuchł między Kijowem a Warszawą, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
16: Bo jeżeli ma dojść do takiego spotkania, słyszeliśmy, że takie sygnały ze strony ukraińskiej są, to najpierw trzeba po prostu być na tym szczycie i rozmawiać.
17: Czy jest spotkanie z prezydentem Zełenskim? Nie, nie ma takiego planowanego bezpośrednio spotkania. Natomiast na tej dzisiejszej kolacji najpewniej będzie prezydent Zełenski. Nie wykluczamy, że może dojść do jakiejś interakcji.
15: Odpowiada minister Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta. Wracamy do kraju. Najpóźniej jutro resort zdrowia ma zaprezentować plan w sprawie reformy.

0: Prawie premier Donald Tusk oczekiwał plan reformy ochrony zdrowia. Odpowiedzialna za przygotowanie zmian jest szefowa resortu zdrowia i szef NFZ-u.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
3: 20 kresek na plusie aktualnie w Sochacze w okolicach. Odczuwalna temperatura na poziomie 16 stopni na plusie. Jeśli chodzi o te chmury i deszcz, to cały czas możliwe przelotne opady w Sochaczy w okolicach, właściwie do końca dnia możemy ich doświadczyć. No i do końca dnia również pochmurno. Ciśnienie niskie 1006 hektopaskali, wiatr umiarkowany 30 km na godzinę. Tyle podmucha z północnego zachodu.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczy w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
3: And people moving on up. Jeszcze więcej słonecznej muzyki, mimo tej deszczowej aury. W Radiu Sochacze mamy mnóstwo takich słonecznych numerów. Za chwilę Alvaro Soler, za moment także Matt Cohn czy Cleo. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

Alvaro Soler, Animal w Radio Sochar w 14 minut po 14, a tymczasem już w najbliższy weekend to, na co wiele osób czekało, czyli spotkanie z klasykami. Tak jest, po raz kolejny odbędzie się to wydarzenie, w ramach którego zlot motoryzacji klasycznej, no i to wszystko na rynku przy ulicy Pokoju w Sochaczewie, już w najbliższą niedzielę od 11 do 15 na wydarzenie zapraszają sochaczewskie Fiaty 126P. Z tego, co czytam na tusochaczew.pl, ma być ponad 300 pojazdów, a zlot ma charakter otwarty, więc każdy, kto tylko zechce, może dołączyć. Najbliższa niedziela to właśnie to spotkanie z klasykami na tusochaczew.pl, a w zakładce Co, Gdzie, Kiedy znajdziecie więcej informacji na ten temat. A my jeszcze na pewno będziemy na to wydarzenie, zresztą nie tylko na to, zapraszać. Matt Con, Freaky Like Me już teraz, za chwilę także Cleo i Łowcy Gwiazd na 94.9 FM.

0: Leo, łowcy gwiazd. A dzisiaj to bardziej łowcy czekolady, którymi się możemy wszyscy stać. No bo to, słuchajcie, Światowy Dzień Czekolady. Nie wiem, czy wiecie, ale są określone zasady, w ramach których czekoladę w określony sposób można spożywać, aby wydobyć z niej te charakterystyczne aromaty. I o tym na naszej antenie Anna Księżopolska.
1: Warto pamiętać, że nasze codzienne nawyki mogą znacząco wpływać na to, jak odbieramy smak ulubionej tabliczki. Czekolada najlepiej smakuje w temperaturze 18 stopni, plus minus 2 stopnie, ponieważ zbyt niska temperatura tłumi aromaty, a zbyt wysoka sprawia, że tłuszcz kakaowy rozpuszcza się zbyt gwałtownie, co nienaturalnie wzmacnia jej słodycz. Co fascynujące, nawet kształt kostki ma znaczenie, ponieważ zaokrąglone formy podświadomie kojarzymy z delikatnością, podczas gdy ostre krawędzie podkreślają gorycz i intensywność kakao. Smak tej samej czekolady nie jest stały, zależy od wielu czynników. Nasze zmysły najintensywniej odbierają jej walory o poranku, a wcześniejsze spożycie słonych przekąsek potęguje wrażenie słodyczy.
0: No to już wiecie. A że teraz na zewnątrz jakoś koło 18 stopni Celsjusza tej temperatury odczuwalnej, no to idealna pora, idealna temperatura na kosztowanie czekolady. Smacznego! Radio Słuchacze.
2: Reklama. Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50. Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205. Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
8: Reklama.

0: i Benny Forever. Tak gramy dla was właśnie w Radio Sochaczew. No bo to jest jeden z ostatnich hitów, jedna z nowości na naszej antenie. No i jeśli wam się spodoba na tyle, że chcielibyście słuchać tego kawałka częściej, no to my będziemy częściej go grać na 94 i 9 FM. A tymczasem słuchajcie, dobra informacja a propos sukcesu. Sukcesu mieszkanki Kosłowa Biskupiego, która została mistrzynią Polski w technice Nordic Walking. O tym pisze portal tusochaczew.pl. Rzeczywiście mistrzostwa te odbyły się w minioną sobotę w miejscowości Orle w gminie Wejherowo. Na starcie uczestnicy z całego kraju mieli do pokonania 5-kilometrową trasę. Co ważne, mistrzostwa Polski w technice Nordic Walking skupiają się nie na czasie, ale na poprawnej technice i okazuje się, że taką techniką wykazała się mieszkanka Kosłowa Biskupiego Joanna Milczarek, która została odznaczona, która rzeczywiście zdaniem sędziów prezentowała najwyższy, wysoki poziom. No i bardzo serdecznie zatem gratulujemy tego poziomu i tej wysokiej noty i tego tytułu mistrzyni Polski, no bo to naprawdę jest coś. Na tusochaczew.pl znajdziecie więcej informacji właśnie na ten temat. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
11: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
14: Reklama.

0: A już za kilka chwil punktualnie o 15 w Radiu Słuchacze w najnowsze wiadomości. W nich te słuchacze w okolic, ale także te dotyczące całego kraju, bo jak czytamy, rozpoczęło się spotkanie Komisji Trójstronnej do Spraw Zdrowia. Ta komisja ma wypracować pewien plan ratunkowy dla systemu ochrony zdrowia. Czy tak będzie? Jakie są jego założenia? O tym już za chwilę.
1: W Radiu Słuchacze jeszcze więcej letnich przebojów.

0: jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sokaczew.
1: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego.

0: autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do produkcji budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja@boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
5: Disney przedstawia.
6: Jestem Vaiana z Motunui.
5: Aktorska wersja uwielbianej animacji.
7: Na drodze tej.
5: Vaiana, czyli cały ocean przygód. Tylko w kinach od 10 lipca.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.
12: Na zegarach punktualnie 15 w Radiu Sochaczew to czas na wiadomości.
13: Po 1,5 miliona dla miasta Sochaczew i naszego powiatu oraz mniejsze środki dla każdej z naszych gmin. Umowy z marszałkiem podpisane, to na początek. Brylant dołącza do line-upu artystów WSC Festiwalu. W tym serwisie zaglądamy do kroniki policyjnej naszych sąsiadów. Płocczanin zatrzymany za skompletowanie imponującej kolekcji obuwia ze sklepu sportowego. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Do samorządów z regionu Płockiego, Ciechanowskiego i Żyrardowskiego trafią pieniądze z 7 programów wsparcia. Samorządy podpisały już umowy o dofinansowanie. Gmina Rybno podpisała umowy na realizację 2 zadań. Wsparcie wyniosło ponad 120 tysięcy złotych, mówi wójt Damian Jaworski.
14: Zadania pod nazwą oświetlenie terenu gminy Rybno lampami solarnymi oraz raport z analizy sytuacji gospodarczo-energetycznej gminy Rybno. Umowy zostały zawarte pomiędzy gminą Rybno a województwem mazowieckim. To kolejny dowód na skuteczność gminy Rybno w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz konsekwentnej realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi naszej gminy i poprawie jakości życia mieszkańców.
13: Do miasta Sochaczew trafią środki na remont ulicy Kolejowej, rozbudowę infrastruktury 5 ogrodów działkowych oraz wymianę opraw na LED-owe. To w sumie ponad 1,5 miliona złotych. Podobna kwota zasili konto starostwa z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Szwarocin-Erminów do granicy powiatu sochaczewskiego. Umowy w ramach programu wsparcia podpisały wszystkie gminy powiatu sochaczewskiego. Głównie są to środki na modernizację oświetlenia, ale też analizę gospodarczo-energetyczną lub raporty z tejże analizy.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Do grona artystów WSC Festiwalu dołącza Brylant, artysta, który od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję na scenie muzyki tanecznej. Jego utwory łączą nowoczesne, klubowe brzmienia z chwytliwymi melodiami, a koncerty słyną z energii, która błyskawicznie udziela się publiczności. Brylant wystąpi w pierwszy dzień festiwalu, a więc 21 sierpnia.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: A teraz informacja z kroniki policyjnej w Płocku. Tamtejsi policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który postanowił skompletować imponującą kolekcję obuwia. Mężczyzna wieczorem wynosił z magazynku sklepu sportowego obuwie, przenosząc je partiami w torbach. Jego zachowanie zauważyła pracownica sklepu, która natychmiast powiadomiła policję. Funkcjonariusze zatrzymali płocczanina na gorącym uczynku, zanim zdołał oddalić się z kolejną partią skradzionego towaru. Mężczyzna ukradł w sumie 90 sztuk butów o wartości ponad 12 tysięcy złotych. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
15: Nie szefowa resortu zdrowia, a jej zastępczyni bierze udział w spotkaniu w ramach Komisji Trójstronnej do Spraw Zdrowia. A dziś prawdopodobnie sama minister przedstawiła premierowi plan ratunkowy dla systemu ochrony zdrowia. Tak mówił Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
16: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Mam nadzieję, że jutro pani minister będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń.
15: O potrzebie zmian zrobiło się głośno m.in. po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Szereg nowych umów zbrojeniowych wartości miliardów dolarów w Ankarze, gdzie trwa pierwszy dzień szczytu NATO. Państwa członkowskie i firmy zbrojeniowe podpisują całe pakiety nowych kontraktów. Jakie dokładnie umowy są podpisywane i jak mają wzmocnić sojusz? To pytanie do Cezarego Jaszczyka.
17: Sojusz w najbliższych 5 latach zainwestuje ponad 40 miliardów euro w obronę przeciwdronową. Aby usprawnić proces zakupów, powstanie specjalna platforma, która będzie oferować sprawdzone systemy odpowiadające natowskim standardom. Szef NATO Mark Rutte w Ankarze mówił też o innej inicjatywie. Uruchomieniu międzynarodowego projektu, którego celem będzie skuteczniejsze pozyskiwanie surowców krytycznych. Dla naszych zdolności obronnych, byśmy byli gotowi i silni, musimy mieć pewność, że nasze zaplecze przemysłowe i łańcuchy dostaw są odpowiednio zabezpieczone. Nowe umowy zakładają też rozwój sojuszniczej współpracy w kosmosie czy zakup nowych samolotów rozpoznawczych.
15: Uwaga na oszustów podszywających się pod operatorów stref płatnego parkowania. Eksperci z CERT ostrzegają przed przestępcami, którzy wysyłają SMS-y z informacją o rzekomej konieczności opłacenia zaległości za parking. W ten sposób wyłudzają dane albo pieniądze. W SMS-ie jest link mający prowadzić do serwisu płatności. W rzeczywistości przekierowuje na stronę przygotowaną.

0: Plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: No, ten krajobraz pogodowy się nie bardzo zmienia, to znaczy 18 stopni Celsjusza to jest pewnik. To aktualnie tyle na termometrach zobaczymy, chociaż ta temperatura odczuwalna na poziomie 15 bardziej. Przelotne opady w Sochaczewie okolicach możliwe, no bo cały czas chmur dużo. A propos tych opadów, to na przykład tutaj między 20 a 21 najbardziej powinno popadać. To takie okienko. Ciśnienie wysokie 1006 hektopaskali, wiatr powiedz z prędkością 28 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Radio Sochaczew, jeszcze więcej słonecznej muzyki, a już za kilka chwil także powrócimy do Was z audycją o tradycjach na Mazowszu. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się coś więcej na ten temat, a to naprawdę bardzo ciekawe tradycje czasem, no to już za moment właśnie ta audycja, słuchajcie nas uważnie. Everything But The Girl na początek 15, Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Tradycja Mazowsza w rytmie współczesności. Tam, gdzie Wisła niesie światło, noc świętojańska na nowo. Zatrzymaj się. Kiedy się spieszysz, nic nie widzisz, nic nie przeżywasz, niczego nie doświadczasz, nie myślisz. Szybkie tempo wysusza najgłębsze warstwy twojej duszy, stępia twoją wrażliwość, wyjaławia cię i odczłowiecza. Ryszard Kapuściński. Powiadają, że są ludzie i dni, których się nie zapomina. Ale są też takie noce, które nie kończą się wraz ze świtem. Zostają w pamięci jak ciepło i woń ogniska na dłoniach albo zapach trawy po letnim deszczu. Jedną z nich od wieków jest noc świętojańska. Najkrótsza w roku, w czasie przesilenia letniego, noc światła, natury, wody, wspólnoty i cichych życzeń wypowiadanych bardziej sercem niż słowami podczas puszczania wianków na wodę. To jeden z najbardziej niezwykłych zwyczajów związanych z Mazowszem. Dawniej obchodzona jako noc pełna symboli, magii i rytuałów, okazja do poznania się i wróżb dotyczących przyszłości. Dziś może stać się inspiracją do stworzenia nowej tradycji odpowiadającej współczesnym potrzebom. Czerwiec. Na Mazowszu, gdzie szerokie pola truskawek spotykają się z biegiem Wisły, tradycje zawsze były ważne. Nie były tylko zwyczajem, lecz sposobem patrzenia na świat. Dziś wiele dawnych obrzędów odchodzi w cień codzienności, ale nie dlatego, że przestały być potrzebne. Przeciwnie, może właśnie teraz potrzebujemy ich bardziej niż kiedykolwiek. Potrzebujemy chwil, które zatrzymują czas. W świecie, w którym wszyscy pędzimy, ciężko o chwilę refleksji, o zatrzymanie się, o którym pisał Ryszard Kapuściński. I właśnie noc świętojańska jest okazją ku temu, by się zatrzymać, by zobaczyć to, co w ferworze dnia codziennego ucieka, bo wszystko musi być szybko, na już, na cito. A jak mogłaby wyglądać współczesna noc świętojańska, która odbywałaby się w Płocku? Zapraszam w podróż na poszukiwanie symbolicznego kwiatu paproci między budynkami, uliczkami, schodami, na których można dostrzec charakterystyczne, kolorowe płockie koty. Pozwólcie się unieść na skrzydłach wyobraźni. Zapraszam. Słyszysz cichy szept Wisły? Usłysz go. Fale delikatnie uderzają o brzeg. Wieczór powoli przykrywa miasto. Słońce nieśmiało chowa się za wzgórzem tumskim, a Wisła odbija ostatnie złote światło dnia. Ludzie schodzą się nad rzekę, ale nie są tylko widzami wydarzenia, będą jego współtwórcami. Nie ma sceny i nie ma pośpiechu. Są tylko ludzie, długi czerwcowy wieczór i pamięć o czymś odległym. Wyobrażam sobie, że właśnie od majestatycznej bazyliki katedralnej z jej ponad 900-letnią historią rozpoczyna się ten świętojański wieczór. Nie w ciszy uroczystości, ale w spokojnym geście wspólnego zejścia mieszkańców schodami, również tymi przy amfiteatrze, w stronę Wisły. Ludzie spotykają się przy wzgórzu tumskim i ruszają w dół ku wodzie, tak jakby przemierzali drogę od historii do teraźniejszości. Katedra zostaje za ich plecami, ale nie znika, czuwa nad nimi. Towarzyszy im jako znak pamięci o tych, którzy przed nimi patrzyli na tę samą rzekę i przeżywali swoje własne letnie noce. Szczególnym miejscem tego spotkania staje się molo na Wiśle. Na co dzień jest punktem spacerów, miejsce, gdzie rodziny chętnie się fotografują, a młodzież robi sobie selfie, jest zatem miejscem zatrzymania się. Tego wieczoru molo zmienia się jednak w symboliczny pomost między tym, co było, a tym, co dopiero nadejdzie. To właśnie tam mieszkańcy zbierają się o zachodzie słońca. Drewniana konstrukcja wysunięta nad nurt staje się współczesnym kręgiem obrzędowym. Miejscem rozmów, śmiechu i wspólnego oczekiwania na najkrótszą noc roku. Noc świętojańską. Dawniej w tę noc dziewczęta plotły wianki z polnych kwiatów i puszczały je na wodę. Wierzono, że nurt pokaże przyszłość, a los ukryty jest gdzieś między falami. Dziś nie chcę pytać rzeki o przyszłość. Chciałabym raczej zapytać siebie, co chcę ze sobą zabrać dalej, kim jestem, dokąd zmierzam, co jest dla mnie ważne. Dlatego w mojej wersji obchodów każdy tworzy własny wianek nie tylko z kwiatów, ale także ze znaczeń. Wplata źdźbła traw, habry, maki, które niezmiennie od wieków zachwycają, liście i małe kartki zapisane jednym zdaniem, marzeniem, wdzięcznością albo czymś, co chce zostawić za sobą. Ktoś napisze więcej odwagi, ktoś inny mniej pośpiechu. Jeszcze ktoś nie zapomnieć o tym, co ważne, a moi rówieśnicy napiszą więcej wiary w siebie, zatrzymać hejt, stop mowie nienawiści, szukam przyjaciółki, chcę być zauważona, chcę być kochana. Kiedy wszystkie wianki są gotowe, nie od razu trafiają na wodę. Najpierw zaczyna się czas opowieści. Na schodach prowadzących ku Wiśle siadają mieszkańcy Płocka, młodsi i starsi. Nie występują, nie recytują, nie ma konkretnego scenariusza. Po prostu opowiadają, historię za historią, a inni słuchają z uważnością. Dlatego nie tylko słuchają, ale i słyszą. O wakacjach bez telefonów, o pierwszych przyjaźniach i o tym, jak wyglądała wieś, miasto przed laty. O zabawach przy trzepaku, o furmanie, który konno przejeżdżał przez wieś i głośno krzyczał: szmaty, kupię stare szmaty! A kobiety wychodziły do drogi i oglądały, co mogłyby dostać w zamian od chłopa. Miski, kwarty do wody, wazony. O wodzie sodowej z sokiem malinowym, o ciepłym mleku prosto od krowy. O wieczorach spędzanych na podwórkach, o żniwach, podczas których ludzie organizowali między sobą pomoc sąsiedzką. Mężczyźni kosili kosą dojrzałe kłosy żyta lub pszenicy, kobiety pobierały z pokosów, zbierały kłosy. O wykopkach kartofli, motykami, później dopiero, jak ktoś miał konia i sprzęt, konną kopaczką. O tym, że gdy ktoś jechał do kogoś w gościnę do innego miasta po raz pierwszy lub w nieznane miejsce, musiał całować w 4 litery Żydówkę. O smaku bułki maczanej w mleku. O dawnych przepisach na konfitury, kwaszone ogórki. O klepaniu szufelką i formowaniu klombów w ogródku po świeżo skopanej szpadlem ziemi. O zasiewaniu tych ogórków astrami, łubinem, liliami, lwią paszczą i pachnącą maciejką. O wróżbach cyganek, które czytały z dłoni za 2 złotówki lub za bułkę. O nauce katechizmu przez dzieci. O dawnych zawodach rybaka, szewca, które odeszły w zapomnienie. O robieniu bram dla młodych par. O malowaniu okien i innych psikusach na półpoście. O rezurekcjach, podczas których strażacy zmieniali się co pół godziny przy grobie pańskim. O śpiewaniu pieśni kościelnych przy figurach Matki Bożej, ustawionych we wsi i przystrojonych kolorowymi wstążkami. Opowiadać może każdy. I ten, dla którego Bóg jest centrum świata, i ten, dla kogo to byt niewidzialny, tym samym nieistniejący. Każdy może przywołać własne wspomnienie. Nikt nie neguje wypowiedzi przedmówcy, nie krytykuje. Wszyscy słuchają i wynoszą, biorą z tych wspomnień to, czego potrzebują. Moja wizja Nocy Świętojańskiej jest bowiem poszukiwaniem kwiatu paproci, który jest symbolem wspólnoty. Nie podziałów, lecz jedności. Marzę, by była to noc wspominania obrzędów, tradycji i zwyczajów, podczas których pielęgnowana byłaby przyjaźń, miłość, szacunek do drugiego człowieka, ale i do samego siebie, po prostu do człowieczeństwa. Dzieci słuchają i odkrywają coś niezwykłego, że historia nie mieszka tylko w podręcznikach, mieszka w ludziach, w przodkach, którzy są skarbnicą przeszłości. Zapada zmrok. Dzieci i młodzież są podekscytowani. Usłyszeli tyle barwnych opowieści, że obrazy, wyobrażenia dawnych zwyczajów, obrzędów przesuwają się w ich myślach jak w kalejdoskopie. Na brzegu rozpalane jest ognisko. Robią to strażacy i harcerze. To ognisko, które nie tylko ma rozświetlić noc, ale przede wszystkim myśli i umysły. Każdy uczestnik dostaje mały kawałek papieru i zapisuje na nim coś, co chce zakończyć, co sprawiało mu ból, co było powodem smutku. Może to być strach, żal, zmęczenie, stres, odkładane marzenia, biznesy, które zawiodły. Kartki trafiają do ognia i znikają w płomieniach. Bo czasem człowiek potrzebuje gestu, żeby zacząć od ab initio, od początku, aby narodzić się na nowo, aby otworzyć nową kartę w księdze swojego życia. A potem przychodzi najważniejszy moment. Ludzie podchodzą do Wisły, a rzeka jakby chciała przyjąć od nich wszystko to, z czym przyszli. Fale delikatnie odbijają się od brzegu. Mieszkańcy Płocka i okolicznych wiosek stoją w ciszy. W dłoniach trzymają wianki. Nie puszczają ich tak, jak dawniej, żeby odpłynęły i zniknęły. Każdy kładzie swój wianek na wodzie tylko na chwilę. Światła odbijają się w nurcie i przez moment wygląda to tak, jakby sama rzeka niosła gwiazdy. Potem, ku zadowoleniu ekologów, uczestnicy wyławiają swoje wianki i zabierają je do domu. Bo współczesna tradycja nie polega na zostawianiu śladów w naturze. Polega na zabieraniu znaczeń ze sobą. Na zakończenie wszyscy wyciszają telefony i zapalają w nich latarki. Na minutę zapada cisza. Słychać tylko szum Wisły. W tej ciszy nie ma dawnych wróżb ani poszukiwania legendarnego kwiatu paproci. Jest coś innego, może ważniejszego. Jest świadomość, że mimo zmieniającego się świata nadal potrzebujemy rozmowy, światła, obecności drugiego człowieka, relacji, wspólnoty. Właśnie tak wyobrażam sobie współczesną Noc Świętojańską na Mazowszu. Nie jako rekonstrukcję dawnych obrzędów, lecz ich nowe życie. Bo tradycja nie jest zamkniętą księgą. Tradycja żyje wtedy, gdy pozwalamy jej się zmieniać. Jest rzeką. Płynie dalej, jak Wisła w Płocku, nie tracąc swojego źródła. Pamięta, skąd przybyła i jest świadoma, dokąd zmierza. Zofia Nowak, klasa 8A, szkoła podstawowa imienia Władysława Reymonta w Maszewie Dużym. Opiekun Janusz Nowak. Czytała Anna Złoteńko, dziennikarka Radio Płock FM.
0: Tradycje Wisłą Płynące. Głosem Korony. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Reymonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
14: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
17: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.

0: Fajne, i tak smakuje życie. Na 35 minut po 15 w Radiu Sochaczew, a tymczasem ważny komunikat. Komunikat związany z wyłączeniem wody w dniu jutrzejszym, słuchajcie, od godziny 8 do 11. Ulica Targowa od 600-lecia do Kochanowskiego oraz ulica Muszkieterów w związku z budową przyłącza wód, tam wody nie będzie. No, o tym pisze także portal tu sochaczew.pl. Tam wchodźcie i sprawdzajcie więcej szczegółów na ten temat. A więc, no, jeszcze raz powtórzę, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie informuje o planowanym wyłączeniu wody. Jutro od 8 do 11 nastąpi przerwa właśnie w dostawie dla mieszkańców Targowa i od Alei 600-lecia do Kochanowskiego, a także dla mieszkańców ulicy Muszkieterów. A już za chwilę trafik, czyli wiadomości dla kierowców. Jeśli jesteście za kółkiem, chcielibyście dać nam znać, gdzie są utrudnienia, jeśli takowe są, no to koniecznie dzwońcie do Radia Sochaczew 46 863 22 22.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sprawdźmy, co aktualnie dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic. Tutaj na przykład warszawska może się zakorkować miejscami przy skrzyżowaniu Strogutta i Staszica, a także przy Alei 600-lecia i przy Piłsudskiego. Skoro już mowa o Alei 600-lecia, tutaj też ruch jest intensywny właściwie na całej długości tej ulicy, ale najbardziej w okolicach skrzyżowania Spokoju i Polną, w okolicach supermarketu, w okolicach Trojanowa, a skoro Trojanów, no to Trojanowska, Łąkowa i Młynarska, więc objazd do Chodakowa. Tutaj ruch jest intensywny, może bez dużych korków, ale miejscami na pewno na ten ruch możecie natrafić, taki bardziej intensywny. W tym momencie także ruch jest na obwodnicy, ale bez większych utrudnień, bez większych korków i przestojów w tymże ruchu. 92 wylotówka w stronę Warszawy, bezproblemowa, tak naprawdę jedziecie bez problemów, zatrzymujecie się dopiero w Błoniu, później w Święcicach i w Ołtarzewie, tam na krzyżówkach. 50 w stronę Żyrardowa, problemów nie generuje, ale wjazd na dwójkę, czyli rondo w Wiskitkach, tu te kłopoty drobne mogą być. 92 w stronę Łowicza, do samego Łowicza płynnie ruch się nią odbywa. 50 w stronę Wyszogrodu, bez problemów w tym momencie. 705 w stronę Brochowa, bez kłopotów, bez utrudnień, a 705 w stronę Skierniewic, no tutaj jedynie miejsce, gdzie te utrudnienia są i gdzie trochę czasu stracicie, no to jest ta tymczasowa sygnalizacja świetlna w Nowej Suchej.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Reklama.
2: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
4: Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
13: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
17: Reklama.
3: A za 13 minut, punktualnie 16. Po 16 przywita się z wami Tomek Marciniak, a punktualnie o 16 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Bądźcie z nami, a będziecie najlepiej poinformowani.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.
12: Na zegarach zbliża się 16:00. W Radiu Sochaczew zapraszam na wiadomości, po nich informacje ekonomiczne.
13: Sportowy Sochaczew coraz bliżej. O postępach prac rozmawiamy z posłem Maciejem Małeckim. W tym serwisie o sukcesie mieszkanki Kozłowa Biskupiego, Joanna Milczarek, mistrzynią Polski w technice Nordic Walking. Tu nie liczyła się szybkość, a precyzja. Będzie też o tym, dlaczego warto jeść bób. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Trwa realizacja projektu Sportowy Sochaczew, realizowanego dzięki 30-milionowej dotacji z Polskiego Ładu. W ramach zadania zmieni się oblicze obiektów sportowych przy ulicy Warszawskiej i tych w Chodakowie. Prac dogląda poseł Maciej Małecki, który osobiście angażował się w pozyskanie środków na realizację inwestycji.
14: Przy ulicy Warszawskiej już jest na finiszu budynek klubowy, w którym będzie sala konferencyjna, w którym będą pomieszczenia dla stowarzyszeń sportowych, szatnie nowoczesne, sędziowskie zaplecze. To naprawdę będzie taka duma naszego stadionu. Już mamy super boczne boisko, są dodatkowe obiekty, będą też korty tenisowe i to się przy ulicy Warszawskiej już na finiszu dzieje. Natomiast w Chodakowie mamy nową trybunę. Boisko boczne będzie zadaszone pod tak zwanym balonem. Tu akurat pan burmistrz Daniel Janiak uzupełnił ten poprzedni projekt niedoskonały, wprowadzając tę zmianę, że dach będzie zdejmowany. I też budynek klubowy, też super obiekty dla Chodakowa.
13: Joanna Milczarek z Kozłowa Biskupiego, mistrzynią Polski w technice Nordic Walking. Mistrzostwa odbyły się w minioną sobotę w miejscowości Orle w gminie Wejherowo. Na starcie pojawili się uczestnicy z całego kraju, którzy mieli do pokonania 5-kilometrową trasę. Co ważne, Mistrzostwa Polski w technice Nordic Walking skupiają się nie tyle na czasie, w jaki zostanie pokonany dystans, co na poprawnej technice marszu. Ocenę precyzji ruchu przeprowadził 10-osobowy zespół wykwalifikowanych sędziów. Gratulujemy.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Ma mało kalorii, wykazuje właściwości odkwaszające, a do tego jest pyszny i właśnie teraz trwa na niego sezon. Chodzi oczywiście o bób.
15: Jak najbardziej, bób dostarcza nam bardzo dużych ilości kwasu foliowego, magnezu, witamin z grupy B, które wspierają pracę mózgu i układu nerwowego. No i tak jak rozmawialiśmy już, jest to świetne źródło błonnika, który jak wiadomo pomaga nam przy pracy jelit.
13: Tu pojawia się pytanie, czy bób można jeść ze skórką?
15: Na początku sezonu ten bób, młody bób, ma bardzo delikatną, cienką skórkę i bogatą też w błonnik i składniki mineralne, także jak najbardziej można go jeść ze skórką.
13: Mówiła Katarzyna Siekierska z C'est la vie.
4: Wiadomości ekonomiczne.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit,
4: Kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: Miriam Lipińska. Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne. Wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dzięki temu możemy też opłacić zawodowych ratowników, mówi Anna Wasiluk, szefowa białostockiego WOPR-u.
19: Będą pełnić całodobowe dyżury w stanicach ratunkowych pod numerami alarmowymi. Będą patrolować zalew Siemianówka, jezioro Rejgrodzkie.
18: Na Podlasiu tamtejszy WOPR dostanie też środki z programu obrony cywilnej i ochrony ludności. W tym roku to 2 miliony złotych. Na początku wakacji złoty słabnie, waluty na wyjazdy kupujemy więc drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej, a to dlatego, że nasza siła nabywcza ma się całkiem nieźle.
20: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogatsi.
18: Mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła zmieniać umowy śmieciowe w etaty. Nowe uprawnienia zyska już od środy. Inspekcja będzie mogła administracyjnie stwierdzić istnienie stosunku pracy i przekształcić nieprawidłowo zawarte umowy zlecenia czy B2B w umowy o pracę.
21: Państwowa Inspekcja Pracy w pierwszej kolejności wyda polecenie zawarcia umowy o pracę. Jeżeli to polecenie zostanie wykonane, świetnie. Jeżeli jednak polecenie nie zostanie wykonane, wówczas będzie rozpoczynało się tak zwane postępowanie administracyjne.
18: Mówiła ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dwukrotnie wzrosną też kary dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Ustawodawca przewidział również roczny okres przejściowy, w którym firmy dobrowolnie mogą zmienić umowy.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
12: 4 po 16, Tomek Marciniak, kłaniam się nisko i mamy już wtorkowe, pochmurne co prawda i deszczowe popołudnie, ale zawsze cały czas wakacje w pełni. 7 dzień lipca, wtorek, Benedykt, Odo obchodzą imieniny. Wszystkiego najlepszego dla was ode mnie, Papa Dance.

0: 11 po 16 w Radiu Sochacze w czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor Biuro Podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: W dzisiejszym hicie dnia w Radiu Sochaczew formacja Secret Service. No to koniecznie dajcie głośniej, zwłaszcza jak w tym momencie jesteście za kółkiem.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 19 po 16 już na zegarach dołeczki. No chętnie, Sopot, Czepetarda, te przeboje muzyki disco polo pojawią się 25 lipca w sobotę w Sochaczewskim Amfiteatrze, a to wszystko z okazji drugiego festiwalu disco Bzura. Oczywiście są to przeboje z nurtu disco polo formacji Dave, która jako pierwsza została przedstawiona w dniu dzisiejszym przez sochaczewskich ratuszów. W sumie pojawi się 5 zespołów na tegorocznym festiwalu, który organizuje Radio Sochaczew oraz Urząd Miejski w Sochaczewie. Będzie niesamowita energia, będzie moc, będą elementy muzyki klubowej i dance. Serdecznie już teraz zapraszamy. Sobota, 25 dzień lipca.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Reklama. Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Letnie granie.
8: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Za 22 minuty 17, no to patrzymy, co na drogach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
0: Pada cały czas i to jest ważna informacja dla wszystkich, którzy są teraz za kółkiem. Uważajcie, jest ślisko. I nie ma co jeździć zbyt szybko, bo o wypadek, o stłuczkę w takich warunkach nie trudno. Natomiast w samym centrum Sochaczewa, w tych newralgicznych miejscach stoicie, czyli Gawłowska, Płocka, Warszawska, Traugutta, Staszica, a także sama Warszawska aż do stadionu, a także skrzyżowanie Piłsudskiego z Alei 600-lecia i ulicy Warszawskiej. Ruch powolny na rondzie w Kuznocinie i na wysokości Żyrardowskiej, w Zakrzewie na w kierunku Skierniewic, ruch wahadłowy, tam trwają roboty drogowe. Dołowicza, Żyrardowa czysto, bez żadnych komplikacji. A2 już patrzymy w kierunku Łodzi. Tutaj nie ma utrudnień, podobnie jak w kierunku Warszawy, ruch wzmożony, ale idzie płynnie. Stoicie na wysokości węzła w Wiskitkach od Żyrardowa, postoicie na pewno na 92 w Piorunowie, Błoniu, Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim, a także 580 jedną zmianę świateł w Lesznie, później w Zielonkach i w Babicach Nowych. Na rondzie szerokości i przyczepności dla Was mobile.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Reklama.
5: Nocą światło na wodzie tak lśni i woła.
6: Aktorska wersja uwielbianej animacji Disneya. Dwayne Johnson jako mały.
5: Jestem Vaiana.
6: Vaiana, czyli cały ocean przygód. Tylko w kinach od 10 lipca.
7: Letnie granie.
8: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

Ostrzeżenie przed wichurami i burzami. Gdzie dokładnie? O tym już za chwilę dowiecie się z Radia Sochaczew, bowiem za dwie minuty wiadomości o 17.00.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
10: Reklama. Jest punktualnie 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Porozumienie o serwisowaniu pocisków do systemu Patriot podpisane. Uwaga na wichury i burze, są alerty trzeciego stopnia. Zmiany w prawach pasażerów linii lotniczych przyjęte przez Europarlament. Dorota Wertycka. To już oficjalne. Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do amerykańskich wyrzutni Patriot. Informację potwierdził minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który przebywa na szczycie NATO w Ankarze. A na miejscu jest także nasz wysłannik Cezary Jaszczyk.
12: Porozumienie ma na celu budowę europejskich zdolności serwisowania rakiet, co ma zwiększyć ich dostępność w całym sojuszu. Polska podpisała tę umowę razem z Amerykanami, Niemcami, Holendrami i Szwedami. A jeśli chodzi o pozostałe umowy, to dziś w Ankarze mamy ich dosłownie wysyp. Mówił o tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Sojusznicy zgodzili się nie tylko na inwestycje w obronność w skali 5% PKB, ale i zwiększenie produkcji i innowacji w dziedzinie obronności. Teraz, rok później, w Ankarze widzimy już tego rezultaty. Mowa m.in. o umowie na modernizację natowskich systemów wczesnego ostrzegania, czy porozumienie w sprawie dostępu do surowców krytycznych oraz wieloletni program budowy sił dronowych.
11: Jutro opinia publiczna ma poznać wyniki rozmów z kierownictwem resortu zdrowia i NFZ-u, przekazał premier Donald Tusk. Rozmowy trwały łącznie kilkadziesiąt godzin, a temat to nieprawidłowości w systemie płac, wycena świadczeń i organizacja pracy szpitali. Szef rządu zapowiedział, że jutro resort zdrowia będzie gotowy do prezentacji ustaleń. Uwaga na wichury i burze, porywy wiatru mogą przekroczyć 100 km na godzinę. IMGW wydało żółte, pomarańczowe i czerwone alarmy. Te najwyższego stopnia obejmują województwo Pomorskie oraz powiaty Pucki i Nowodworski, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
13: Najbliższe godziny to dość silny i porwisty wiatr na północy, północnym wschodzie i centrum kraju. Tutaj na wybrzeżu wiatr do 120 km na godzinę. Niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe. Sztorm na Bałtyku 10-11 w skali Beauforta, natomiast na południu burze z gradem i intensywnym opadem deszczu.
11: Szczególnie zagrożone ze względu na wichury jest Mierzeja Wiślana, Zatoka Gdańska i okolice Helu.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Bez dopłat za przedmiot osobisty, mały plecak pod fotelem. Takie zmiany praw pasażerów linii lotniczych przegłosował Parlament Europejski. Kompromis zakłada przedmiot osobisty o określonych wymiarach, maksymalnie 40 na 30 na 15 cm w cenie biletu i domyślne pokazywanie cen już z bagażem podręcznym, mówi Marta Wcisło, europosłanka Koalicji Obywatelskiej.
14: Nareszcie cena biletu ma być jasna od początku, także z bagażem podręcznym.
11: Przepisy wejdą w życie za rok. Dziś poznamy ostatnich dwóch ćwierćfinalistów piłkarskiego mundialu o awans do najlepszej ósemki. Najpierw o godzinie 18 zagrają mistrzowie świata Argentyńczycy. Przemysław Pozowski.
15: Argentyna zagra w Atlancie z Egiptem, więc wszyscy huchają i dmuchają na Leo Messiego, mówi trener albiceleste Lionel Scaloni. Z Leo myślę, że wszystko jest w porządku. Nie wspominał nic. Niedawno rozegrał 120 minut i ma 39 lat, ale nawet jeśli mu coś dolega, to mi nie powiedział, więc i tak zagra. O 22 z kolei mecz w Vancouver, gdzie Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią.
11: A na razie do ćwierćfinałów awansowało 5 drużyn z Europy i Maroko.
16: Pogoda.
17: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: W pogodzie deszczowo i pochmurno, padało niedawno, ale jeszcze będzie padać, choć na razie nie lecą krople z nieba. 18 stopni i cieplej na pewno też nie będzie. Tak patrzę na pogodową mapę w Sochaczewie. Wiatr z północy wiatr z zachodu, natomiast ciśnienie zaczyna spadać. Ten wiatr daje się nam we znaki. Wieje z prędkością 30 km na godzinę, stąd to odczuwalna temperatura to 15 stopni. Co czeka nas w nocy, a także jutro, o tym za godzinę.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: One Way Ticket już teraz na początek 17 w Radiu Sochaczew podczas letniego grania. Tomek Marciniak, witam serdecznie. W tej godzinie na pewno powiemy o cyklicznej imprezie z Mosiru Sochaczew.

0: 19 po 17 już na zegarach. Słuchacie Radia Sochaczew i letniego grania, do którego za chwilę wrócimy. Między innymi zagra Bro czy Modern Talking. Tymczasem przypomnienie, że terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie obsługuje mieszkańców całego powiatu sochaczewskiego i nie tylko w następujące dni. Przez cały lipiec, w poniedziałki od 10 do 17.30, natomiast od wtorku do piątku od 8 do 15.30. W kolejnych miesiącach w poniedziałki czynny będzie od 8 do 17.30, natomiast od wtorku do piątku od 8 do 15.30. Zapraszamy. Terenowy punkt paszportowy mieści się w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 na parterze pokój numer 16.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Za 20.18. Tymczasem dużymi krokami zbliża się kolejna odsłona cyklicznej imprezy organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie wraz z Ferbą Drobią Mateusiak. Chodzi o wyzwanie biegowe z jajem, na które zaprasza Renata Kubik i Jarosław Mateusiak.
1: Najbliższą sobotę, 11 lipca, zapraszamy na kolejną edycję tegorocznego wyzwania biegowego z jajem. Zapraszamy na obiekty sportowe przy ulicy Rumiankowej w Karwowie. W tej edycji zmieniliśmy troszeczkę rozstawienie kategorii wiekowych. Zapraszamy dzieci w wieku 3-4 lata, czyli pędzące kurczaki, 5-6 lat turbomikrusy, 7-9 lat rakiety na luzie, 10-12 lat ninja w trampkach, 13-15 lat zbuntowani sprinterzy i kategoria open powyżej 16 roku życia, czyli co mnie podkusiło, żeby się zapisać. To nie są jedyne nowości w tej edycji.
2: Oprócz nowych partnerów jest taka super nowość. Dla każdego uczestnika mamy przygotowane vouchery na posiłek z grilla, więc troszeczkę ciepłego będzie, a także soczki, jakieś inne napoje, więc serdecznie zapraszamy uczestników do wspaniałej zabawy.
1: Przypominam, że można się jeszcze zapisać do udziału w wyzwaniu, można się również zapisać w dniu zawodów. Zapraszamy serdecznie o godzinie 10.
0: Będziemy tam również i my, Radio Sochaczew, z naszym studiem plenerowym będziemy transmitować to, co dziać się będzie na obiektach Mosiru w Karwowie.
3: Radio Sochaczew. Autopromocja. 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
5: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Letnie granie.
7: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

mi awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: A teraz w Radiu Sochaczew ważny komunikat, jaki otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Otóż 6 lipca w Sochaczewie znaleziono zegarek. Warunkiem odebrania rzeczy znalezione jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo własności. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny rzeczy znalezionych. W celu odbioru depozytu należy zgłosić się w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, pokój numer 210. Można najpierw zadzwonić 46 864 1864. W ciągu roku od dnia jej znalezienia, to jest do 6 lipca 2027 roku.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
2: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: Donald Trump znowu sugeruje wycofanie wojsk USA z Europy. Dlaczego? O tym za minutę w wiadomościach o 18 w Radiu Słuchacze.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Letnie granie.
3: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.
0: Jest 18.
8: Kolejne wyłudzenia pieniędzy w ochronie zdrowia. NFZ nałożył karę na szpital. Donald Trump znowu sugeruje wycofanie wojsk USA z Europy. A dla odrobiny spokoju i relaksu polecamy wielką wystawę liliowców w łódzkim ogrodzie botanicznym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To bulwersująca sprawa. Tak o aferze w szpitalu w Mogilnie mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak opisuje Wirtualna Polska, lekarze neurochirurdzy seryjnie wykonywali kilkuminutowe, ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wykazywane jako znacznie droższe procedury szpitalne. Dziennie mogli zarobić nawet 300 tysięcy złotych. Sprawa jest wyjaśniana, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: Ta sprawa z Mogilna jest absolutnie bulwersująca i tam, rozumiem, odpowiednie organa państwa zajmują się wyjaśnieniem i zbadaniem, czy w ogóle nie doszło tam do jakichś poważniejszych nadużyć bądź przestępstwa. Wszystkie tego typu sprawy są dzisiaj omawiane po to, żeby jutro mogły być przedstawione i będzie szereg rozwiązań zaprezentowany przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.
8: Po kontroli NFZ nałożył na szpital w Mogilnie ponad 2,5 miliona złotych kary. Jak ujawnia Wirtualna Polska, neurochirurdzy mieli też nieformalnie opłacać pielęgniarki za pracę w sali operacyjnej. Podczas zabiegów korzystano także z aparatu rentgenowskiego, który nie miał prawa być używany.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Prezydent USA Donald Trump mocnymi akcentami zaczyna swój udział w szczycie NATO w Ankarze. Podczas spotkania z prezydentem Turcji Trump powiedział, że Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie Danię. Dodał, że USA nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i mogłyby wycofać swoje wojska z kontynentu. Powtórzył też, że zawiódł się na wielu sojusznikach, którzy odmówili pomocy w wojnie z Iranem. Teraz wracamy do sprawy autobusu, który w niedzielę wpadł do przejścia podziemnego w Warszawie. Nawet kilka tygodni może potrwać sprawdzanie tzw. czarnej skrzynki. Prawdopodobnie niesprawny był układ kierowniczy i elektroniczny pojazdu, dlatego kierowca raczej nie usłyszy zarzutów, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
10: Konieczne jest przeprowadzenie opinii zabezpieczenia śladów powypadkowych, czyli tzw. komputera czarnej skrzynki.
8: Prokuratura wczoraj wszczęła śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Według nieoficjalnych informacji policja na razie nie planuje kompleksowej kontroli stanu technicznego miejskich autobusów jeżdżących po Warszawie. 40-letni Mołdawianin zmienił dane osobowe, aby ominąć zakaz wjazdu do strefy Schengen. Został zatrzymany w Medyce. Za nielegalne przekroczenie granicy zostanie ukarany przez sąd. Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wykryli 19 osób, które zmieniły dane osobowe, by ominąć zakaz wjazdu. W większości przypadków byli to obywatele Mołdawii. Uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy prawie całego Pomorza, a najgorsza sytuacja jest na Półwyspie Helskim i na Mierzei Wiślanej. Imponującą kolekcję kilkunastu tysięcy kwitnących liliowców można podziwiać w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. To właśnie w lipcu liliowce prezentują się najpiękniej, mówi Małgorzata Słabiak z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego.
11: One są w kolorach najczęściej czerwone, różne odcienie czerwonego, żółtego, kremowe, białe.
8: Co ciekawe, łacińska nazwa liliowców pochodzi od słowa hemera, oznaczającego dzień, i callos, piękno, czyli piękno jednego dnia. To dlatego, że pojedyncze kwiaty liliowców rozwijają się tylko na jeden dzień. W najbliższą niedzielę kolekcję będzie można podziwiać w czasie spaceru z przewodnikiem.
2: Pogoda.
12: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No i się troszeczkę rozpogodziło, ale chmury cały czas krążą nad Sochaczewem i jeszcze tutaj popada. Według synoptyków 17 stopni. W nocy temperatura spadnie do 13 kresek. Możliwe też przelotne opady deszczu, a środa przywita nas słońcem. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to nie więcej niż 20 stopni pojawi się na termometrach i też jutro możliwe przelotne opady deszczu.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Ricky Martin i Adios na początek 18. My Adios absolutnie nie mówimy. Natomiast w tej godzinie tradycyjnie sekrety szefa kuchni. Dziś kolejny produkt letni, ale jaki, o tym już za chwilę z moim gościem, Katarzyną Siekierską.

0: бебе моменты. И Катя Сенкевич, 18 уже на zegarach była informacja płynąca prosto ze starostwa powiatowego w Sochaczewie. Teraz mamy informację, jaką otrzymaliśmy od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o., a ten informuje, że w dniu jutrzejszym, to jest 8 lipca, nastąpi przerwa w dostawie wody od 8 do 11 na ulicy Targowej, od Alei 600-lecia do ulicy Kochanowskiego. To wszystko w związku z planowaną budową przyłącza wodociągów. Za powstałe utrudnienia Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie przeprasza odbiorców wody.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Witamy w kolejnej audycji Sekrety szefa kuchni. Ze mną już tradycyjnie Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Scenabi. Dzień dobry, witam
4: serdecznie.
3: Dzień
4: dobry.
3: Zanim powiemy o kolejnym smaku lata, bo lato nam pokazuje coraz większy wachlarz, jeżeli chodzi o kulinarnia, zarówno jeżeli chodzi o warzywa i owoce, no to taki miły akcent odnośnie poprzedniego odcinku na temat
4: tak,
3: bobu.
4: Bardzo miły. Chciałabym podziękować pani, która do mnie napisała, że mąż słuchał audycji, w której robiliśmy sałatkę z bobem, że jedną sałatkę zrobił mąż w domu, że sałatka była pyszna. Dostałam piękne zdjęcie. Bardzo jest to miłe, było mi bardzo miło. Pokazuje nam to, że warto rozmawiać o sezonowych produktach, że warto próbować nowych przepisów, że rzeczywiście są osoby, które nas słuchają. Więc jeśli ktoś będzie wykonywał jakiś nasz przepis, to serdecznie zapraszamy, będzie nam bardzo miło.
3: Proponuję już teraz szykować kartkę i długopis, bo będą przepisy w dzisiejszej audycji oczywiście. A dziś królować będą jagody, czyli smak polskiego lata. One się już pojawiły i chyba z nas każdy je uwielbia, jeżeli chodzi o ten owoc zbierany w lesie. Co jest takiego wyjątkowego w jagodach oprócz ceny?
4: Oprócz ceny oczywiście, to wakacje, to las, to, że mamy fioletowe języki, fioletowe ręce, ciepłe jagodzianki, pierogi z jagodami, wszelkiego rodzaju ciasta. W ogóle sezon na jagody jest krótki, jak wiele naszych sezonowych warzyw i owoców, dlatego trzeba to wykorzystać jak najlepiej, a to teraz właśnie się zaczęło. Dlatego tak bardzo na nie czekamy.
3: Można pomylić jagody z borówką.
4: Niekoniecznie. Leśne jagody są zdecydowanie mniejsze. Mają intensywnie granatowy miąższ i bardzo wyrazisty smak, a borówki są większe, słodsze, w środku są jasne. Dlatego właśnie też jagody barwią nam język, barwią nam dłonie, a borówki nie.
3: Dużo mówimy o zdrowiu, o dietetycznym takim fit jedzeniu. Czy jagody to jest zdrowe jedzenie?
4: Tak, zdecydowanie. Ich ciemny kolor to jest znak, że zawierają mnóstwo naturalnych składników, które pomagają chronić nasze komórki. Są źródłem błonnika, są źródłem witaminy C. Krótko mówiąc, są nie tylko pyszne, ale też bardzo wartościowe.
3: Jagodziankę z jagodami. Bardzo, bardzo smaczna. Polecam. Bo tak jak powiedziałaś przed chwilą, ten sezon jest bardzo krótki, a nie ma to jak prosto zerwane właśnie z krzaka, z lasu, czy kupione na targu, jeżeli nie mamy czasu, czy nam się po prostu nie chce schylać. Dobrze. Długopisy przygotowane, kartki przygotowane. Będzie szybki deser z jagodami na początek.
4: Tak, najpierw będzie szybki deser z jagodami, którego nie pieczemy, nie szykujemy długo, robimy i jemy. 300 g świeżych jagód, 250 g jogurtu greckiego, 100 g mascarpone, 2 łyżki miodu, 80 g maślanych herbatników, 30 g roztopionego masła i kilka listków mięty. I to jest taki właśnie deser, który przygotujemy w kilka minut. Pokruszone herbatniki mieszamy z roztopionym masłem, jogurt łączymy z mascarpone i z miodem i do pucharków nakładamy kolejno kruszonkę, krem, świeże jagody, na wierzch kilka listków mięty. Można dodać odrobinę skórki z cytryny, bo skórka z cytryny pięknie podkreśla smak jagód. Także...
3: Czyli nie mieszamy tego razem, tylko
4: układamy sobie w pucharku, to pięknie warstwowo nam wygląda i kolorowo. I deser gotowy, jemy od razu.
3: No tak, w kilka minut można go faktycznie przygotować, jeżeli mamy wszystko przygotowane. Kolejnym daniem z jagodami w roli głównej będzie tarta z serem i kruszonką. Tarta, co to jest tarta?
4: Tarta to jest kruche ciasto, to jest taki rodzaj ciasta, natomiast tutaj już troszeczkę musimy popracować. Zaczniemy od ciasta na tartę. 270 gram mąki pszennej, to jest sprawdzona tarta, bardzo dobra, bardzo smaczna. Ja już ją w tym roku wypróbowałam. 20 gram mąki migdałowej, 80 gram cukru pudru, jedno jajko i 170 gram zimnego masła.
3: To może powtórzmy, 270 gram mąki pszennej, 20 gram mąki migdałowej, 80 gram cukru pudru, jedno jajko i 170 gram zimnego masła. I co dalej się dzieje?
4: Tak, i tą mąkę przesiewamy do miski, łączymy z mąką migdałową, z cukrem pudrem, zagniatamy z zimnym masłem i jajkiem, owijamy ciasto folią spożywczą i odkładamy do lodówki, żeby się schłodziło. Takie schłodzone ciasto rozwałkowujemy, przenosimy do formy tarty, nakłuwamy widelcem i pieczemy w rozgrzanym piekarniku do 180 stopni góra-dół w około 22-3 minut.
3: Trzeba patrzeć po prostu.
4: I teraz działamy, w trakcie jak ono się pieczy, działamy z nadzieniem. Robimy nadzienie z twarogu, potrzebujemy 250 gram kremowego twarogu, 2 łyżki cukru pudru, 2 łyżeczki cukru z wanilią i 2 żółtka. Twaróg mieszamy.
3: Twaróg, 2 łyżki cukru pudru, 2 łyżki cukru z wanilią, bo myślę, że ktoś notuje, znaczy wiem, że to ktoś notuje. I 2 żółtka, nie jajka, tylko 2 żółtka. Okay.
4: Tak, 2 żółtka, mieszamy twaróg z cukrem pudrem, z żółtkami, z cukrem i z cukrem z wanilią i nadzienie w zasadzie z twarogu mamy gotowe. Potrzebujemy jeszcze nadzienie jagodowe i tutaj jest 280 gram jagód, 40 gram mąki ziemniaczanej i 20 gram cukru. Jeśli w ogóle pieczemy ciasto z jagodami, przede wszystkim nie mieszamy owoców z cukrem dużo wcześniej, bo cukier sprawi, że te jagody nam szybko puszczą sok, więc słodzimy je dosłownie tuż przed pieczeniem. Do tego potrzebujemy jeszcze chrupiącą kruszonkę. W tej części powiemy sobie o takiej kruszonce
3: z brązowym cukrem.
4: Z brązowym cukrem, tak. 80 gram mąki pszennej, 50 gram brązowego cukru, 2 łyżeczki cukru z wanilią, 70 gram masła i tutaj mąkę z brązowym cukrem i zimnym masłem zagniatamy na kruszonkę, odstawiamy do zamrażarki w trakcie, kiedy przygotowujemy nadzienie, więc tak się właśnie zastanowiłam, bo tu powinniśmy tą kolejność, czyli najpierw ciasto na tartę, potem tą kruszonkę i potem nadzienie twarogowe i jagodowe. I mamy już upieczony spód, czyli upieczoną tą tartę, podpieczoną w zasadzie. Jagody mieszamy również z cukrem i z mąką i na upieczony spód wykładamy jagody, następnie twarożek i na to tą schłodzoną właśnie naszą kruszonkę. I pieczemy 35 minut, aż kruszonka się zarumieni w tej samej temperaturze i ciasto mamy gotowe. Tarta jest przepyszna.
3: Czas przygotowania około godziny. Tak sobie policzyłem w skrócie.
4: Może być.
3: Ale brzmi naprawdę bardzo, bardzo smacznie. Do tematu jagód wrócimy za chwilę.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
3: I jesteśmy ponownie, sekrety szefa kuchni, dziś pod nazwą jagód, które są sezonowe, które są przez krótki czas dostępne na rynku, które zbieramy w lesie. No właśnie, pytanie jest takie, czy jagody powinno się długo moczyć w wodzie, bo tak trochę patrzę pod kątem truskawek, o których wcześniej rozmawialiśmy, gdy był taki sezon prime na nie, czy one powinny być długo w wodzie?
4: Jagody są bardzo delikatne, więc wystarczy je szybko opłukać pod bieżącą wodą i oczywiście osuszyć, bo jeśli będą długo leżeć w wodzie, to stracą część swojego smaku i zrobią się po prostu miękkie. Także nie.
3: Nie, czyli długo nie. A dlaczego? Bo tak dowiedziałem się, dodaje się skorupy ziemniaczanej. Czemu to ma służyć?
4: Tak, no dodawaliśmy jej nawet w poprzednim przepisie. To jest bardzo prosty sposób na to, żeby nadzienie do jagodzianek, o których za chwilę sobie powiemy, czy ciast w ogóle nie było zbyt rzadkie, bo skorupa zatrzyma nam sok, który owoce puszczają podczas pieczenia. Także nie wypłynie nam sok z jagodzianek.
3: Powiedziałeś wcześniej, że jagody są przez krótki okres, że trzeba je korzystać, że najlepiej smakują prosto z lasu, z targu. To znaczy, że jagodzianki, o których będziesz mówiła, też smakują właśnie tak w tym okresie najlepiej, wyjątkowo?
4: No zdecydowanie, bo nic nie zastąpi świeżych jagód. Jagody są najlepsze wtedy, kiedy są świeże, nie mrożone. Chociaż rzeczywiście są też mrożone jagody, ale jagodzianki najlepsze są ze świeżymi jagodami, bo są one bardziej aromatyczne, są soczyste, zdecydowanie bardziej soczyste niż owoce mrożone, dlatego warto ten krótki sezon wykorzystać i jagodziankami się nasycić.
3: Okej, ale jakbyśmy tak chcieli zamrozić sobie tego lata pod znakiem jagody, to jak to zrobić najlepiej? Tak, żeby chociaż w to musimy trochę poczuć, ja wiem, że
4: wrócić.
3: To nie odda, wrócić, tak. Ale ja wiem, że to nie odda do końca tego, co mamy tu i teraz, ale gdybyśmy chcieli, to jak to zrobić tak najbardziej profesjonalnie?
4: I to będzie sposób tak naprawdę, który dotyczy mrożenia nie tylko jagód, prawda? Bo najlepiej jest je najpierw rozsypać na tacy bądź na jakimś płaskiej powierzchni, desce i zamrozić je pojedynczo. I dopiero wtedy przesypujemy do woreczka. One się mrożą każde oddzielnie, nie zbijają się wtedy w jedną bryłę, nie stykają się i można z tej torebeczki wysypać sobie za każdym razem tyle jagód, ile nam potrzeba.
3: Pytanie, czy takie urządzenie do zgrzewania i warzyw, owoców, które są dostępne na rynku, może służyć jagodom? Czy one się tam nie rozplaszczą?
4: To znaczy, jeśli je zapakujemy próżniowo, to absolutnie nie. Natomiast jeżeli my chcemy zamrozić jagody i zrobimy tak, jak mówiłam, to przysypiemy je do woreczka strunowego najlepiej, zamkniemy woreczek i w każdej chwili sobie z niego wyjmiemy tyle jagód, ile nam będzie zimą potrzeba.
3: Czyli osobno, a nie tak, żeby się... Dobra, idźmy w kierunku tych jagodzianek, bo jestem ciekawy.
4: Okej, czyli robimy jagodzianki. Zaczniemy od ciasta. Wszystkie składniki przede wszystkim muszą być w temperaturze pokojowej. Potrzebujemy 300 gram mąki pszennej, jedno żółtko, jedno jajko, 15 gram świeżych drożdży, 100 ml ciepłego mleka, 50 gram cukru, łyżkę cukru z prawdziwą wanilią, 50 gram miękkiego masła, ale nie roztopionego i 1/4 łyżeczkę soli. Do nadzienia przygotujemy 600 gram jagód, około 600 gram jagód, 2-3 łyżki cukru, 1 łyżka mąki ziemniaczanej i skórka z cytryny. Ta skórka naprawdę bardzo fajnie współgra z jagodami. Dodatkowo nam będzie potrzebne pół jajka i łyżeczka mleka, żebyśmy posmarowali nasze bułeczki.
3: Ale to później, żeby pędzelkiem.
4: Okay. I kruszonka. Kruszonkę zrobimy tym razem do jagodzianek z palonym masłem. I tu potrzebujemy 60 gram masła, 90 gram mąki, 50 gram cukru, to jest bardzo fajna kruszonka, łyżeczka ekstraktu z wanilii albo tego cukru z prawdziwą wanilią i szczypta soli. Oczywiście można też używać po prostu prawdziwej wanilii.
3: No to trzeba to teraz połączyć.
4: Dokładnie. Najpierw podgrzewamy mleko, aż się przyrumieni i zacznie wydawać taki przyjemny...
3: Masło.
4: Oczywiście. Aż zacznie wydawać taki przyjemny orzechowy aromat. Od czasu do czasu mieszamy, studzimy, bo tu cały czas robimy kruszonkę jeszcze.
3: Mhm.
4: Dodajemy mąkę, cukier, wanilię, sól, wszystko razem mieszamy. Dodajemy letnie masło i ugniatamy masę do takiej konsystencji kruszonki. I tutaj już mamy kruszonkę z głowy. Natomiast naprawdę warto spróbować z tym palonym masłem, jest przepyszna. Wrócimy do ciasta, do naszych jagodzianek. Musimy zrobić rozczyn. Mieszamy drożdże z łyżką cukru i mlekiem. Gdy się rozpuszczą, dodajemy 3 łyżki mąki i mieszamy, żeby miały konsystencję takiej śmietany. Odstawiamy na około 10 minut do wyrośnięcia. W tym czasie ubijamy sobie jajko z żółtkiem, cukrem i solą na taką jasną, puszystą masę. Łączymy z przesianą mąką, pozostałym mlekiem, dodajemy rozczyn i wyrabiamy je około 15 minut, a na kilka minut przed końcem wyrabiania dodajemy miękkie masło.
3: Czyli nie te rozpuszczone, nie te prosto z lodówki, tylko w tej temperaturze pokojowej,
4: tak,
3: o której mówiłaś. Okay.
4: Tak, tak, tak.
3: Mhm.
4: Rozpuszczone mieliśmy do kruszonki. Tutaj nie, tutaj po prostu miękkie. Przykrywamy i odstawiamy do wyrośnięcia na około godzinę. I po tej godzinie formujemy już sobie kuleczki, wałkujemy, nakładamy do środka jagody i zlepiamy. Odkładamy znowu do wyrośnięcia na około 20 minut, przykrywamy ściereczką, a później smarujemy jajkiem roztrzepanym z mlekiem, posypujemy kruszonką i pieczemy około 20 minut w temperaturze 190 stopni góra-dół.
3: Najdłuższy przepis, jeżeli chodzi o wykonanie, ale efekt jest naprawdę wyjątkowy.
4: Najdłuższy, tak, ale warto.
3: Naprawdę warto, uwierzcie, że warto. A jeżeli macie jakieś pytania dotyczące właśnie gotowania, pieczenia różnego rodzaju potraw letnich i nie tylko i chcecie zapytać Katarzynę Siekierską o to, aby się doradzić, poradzić, a może żeby zrobić o czymś program, to po prostu napiszcie na adres mailowy. Jaki?
4: selavi@selavi.pl lub na naszego Messengera.
3: Dziękuję bardzo za wizytę w dzisiejszej audycji. Przypomnę, gościliśmy Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę restauracji Selavi w Sochaczewie.
4: Dziękuję. Dziękuję.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Rozpoczął się szczyt NATO w Ankarze. Trump chwali Turcję. Co więcej, o tym już za chwilę na antenie Radio Sochaczew, bowiem zbliża się 19.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
2: Autopromocja.
3: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Letnie granie.
4: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 19. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Zaczął się szczyt NATO. W Ankarze Trump chwali Turcję. Resort zdrowia omawiał z premierem pomysły na poprawę systemu. Jutro wnioski. Radni Rzeszowa nie chcą nocnej prohibicji. Odrzucili projekt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Ankarze zaczęła się już uroczysta kolacja dla przywódców państw NATO. Liderzy jutro rano wezmą udział w oficjalnych obradach. Dziś Donald Trump zasugerował, że Waszyngton może sprzedać Turkom nowoczesne myśliwce F-35, mimo sprzeciwu Izraela i faktu, że Ankara kupiła rosyjskie systemy przeciwlotnicze.
8: Mamy lepsze relacje z Turcją, a Turcja pod wieloma względami okazała się o wiele bardziej lojalna niż inne kraje, po których lojalności byśmy się spodziewali. Więc na pewno to coś, co rozważamy.
7: Trump powtórzył też, że Stany Zjednoczone nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i mogłyby wycofać swoje wojska z kontynentu. Resort Zdrowia i NFZ pracują nad planem naprawy systemu ochrony zdrowia. Jutro ma go przedstawić minister Jolanta Sobierańska-Grenda, a impulsem do zmian są nadużycia w warszawskim Szpitalu Południowym. Wawrzyniec Zakrzewski.
9: Premier Tusk, który z ministrem Grendą dwukrotnie dziś się spotykał, przed i po posiedzeniu rządu, wyjaśnia, że sprawa Szpitala Południowego ujawniła wiele mankamentów w systemie i dlatego zobowiązał resort i NFZ do przygotowania konkretnych rozwiązań.
10: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
9: Szef rządu zdaje sobie przy tym sprawę, że w trybie pilnym będzie można wprowadzić tylko część niezbędnych reform. Pozostałe będą wymagały zmian ustawowych.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Polscy europosłowie mówili dziś na forum Parlamentu Europejskiego o gloryfikowaniu UPA przez Ukrainę. Andrzej Halicki z KO i Michał Dworczyk z PiSu zgodnie podkreślali, że Ukraina musi przestrzegać europejskich wartości, by być w Unii Europejskiej. Według Halickiego to oznacza, że nie może gloryfikować tych, którzy dokonywali działań o charakterze ludobójczym. Dworczyk wezwał, by Ukraina potępiła ideologię UPA. Uwaga na fałszywe SMS-y o paczkach. Cyberprzestępcy wykorzystują zmianę w przepisach celnych. Wykorzystują fakt, że zamawiający paczki spoza Unii Europejskiej faktycznie spodziewają się po zmianie przepisów jakiejś dopłaty. Oszuści wysyłają SMS-y z linkiem do płatności. Mówi Krzysztof Romasz z Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów w Poczcie Polskiej.
11: Niewielka kwota do rzekomej dopłaty, o której wspominają oszuści w SMS-ach, dodatkowo obniża czujność.
7: Jeśli klikniemy w link, możemy stracić pieniądze albo dane do bankowości elektronicznej. Niespokojny wieczór w pogodzie. Są ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem dla 12 województw. Na północy kraju może wiać w porywach do 120 km na godzinę. Co jeszcze dzieje się w pogodzie? O tym synoptyk Agnieszka Prasek.
12: Na południu tutaj mamy do czynienia z burzami i lokalnie intensywnym opadem deszczu. Do tego dość silny i porwisty wiatr w centrum i na północnym wschodzie kraju.
7: Wietrznie będzie także jutro, zwłaszcza nad Bałtykiem. Radni Rzeszowa nie zgodzili się na nocną prohibicję. Odrzucili projekt uchwały ograniczającej dostępność alkoholu w godzinach nocnych. Zwolennicy wskazywali na ochronę zdrowia publicznego, przeciwnicy na wady projektu i brak dowodów skuteczności takiego rozwiązania. Rzeszów tym samym nie dołączy do największych polskich miast z nocną prohibicją. To obowiązuje już w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.
0: 19. Słuchacie Radia Sochaczew na 94.9 FM i letniego grania. Benedykt Odo. Oni obchodzą dziś imieniny, bowiem w kalendarzu 7 dzień lipca, wtorek, dzień czekolady dziś też. Już wiem, że są z nami łasuchy, jeżeli chodzi o czekoladę. Sam się do nich trochę zaliczę. Tomek Marcin, witam. 3 po 19.

0: Teraz trochę o zarobkach sobie powiemy, ale tych wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. 60 zł na rękę za godzinę pracy na budowie lub opiekę nad dzieckiem. 30 za zbieranie owoców i warzyw, a 28 można dostać za sprzedawanie lodów w budce w różnych wakacyjnych pracach, ale okazuje się, że najlepiej może zarobić kelner, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
1: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
0: Więcej może zarobić student, bo ten do 26 roku życia nie musi płacić podatków.
2: Autopromocja.
3: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
4: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 15 minut 20. Kolejna porcja wiadomości. Dziś 7 dzień lipca i w kalendarzu świąt nietypowych święto czekolady. Wiem, że są osoby, które świętowały dziś i bardzo dobrze. Święta są po to, żeby je czcić. No ale Anna Księżopolska z firmy produkującej czekoladę tak mówi o tej właśnie pokusie nas wielu.
1: Warto pamiętać, że nasze codzienne nawyki mogą znacząco wpływać na to, jak odbieramy smak ulubionej tabliczki. Czekolada najlepiej smakuje w temperaturze 18 stopni, plus minus 2 stopnie, ponieważ zbyt niska temperatura tłumi aromaty, a zbyt wysoka sprawia, że tłuszcz kakaowy rozpuszcza się zbyt gwałtownie, co nienaturalnie wzmacnia jej słodycz. Co fascynujące, nawet kształt kostki ma znaczenie, ponieważ zaokrąglone formy podświadomie kojarzymy z delikatnością, podczas gdy ostre krawędzie podkreślają gorycz i intensywność kakao. Smak tej samej czekolady nie jest stały, zależy od wielu czynników. Nasze zmysły najintensywniej odbierają jej walory o poranku, a wcześniejsze spożycie słonych przekąsek potęguje wrażenie słodyczy.

0: Reklama.
1: Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Zbliża się 20 w Radiu Sochacze, w pora na wiadomości, a po nich informacje sportowe z kraju, ze świata.
5: Kolejny skandal w ochronie zdrowia dotyczy spółki neurochirurgów. Polska musi być gotowa na rosyjskie prowokacje, mówi minister Sikorski. Wawel w wakacje częściowo się zamknie, szkodzą mu upały. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet 26 tysięcy złotych na godzinę i ponad 300 tysięcy dniówki. Takie rachunki szpitalom wystawiała spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw. Jak opisuje Wirtualna Polska, lekarze m.in. w szpitalu w Mogilnie seryjnie wykonywali kilkuminutowe, ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wykazywane jako znacznie droższe procedury. Szczegóły tego procederu Agnieszka Wynarska.
6: Kontrolę w szpitalu w Mogilnie przeprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia, mówi jego rzecznik w Kujawsko-Pomorskiem Barbara Nawrocka.
7: Szpital w Mogilnie przedstawiał do rozliczenia droższe procedury medyczne, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Urzędnicy nałożyli na placówkę karę w wysokości 2 600 000 zł, ale obecny dyrektor się z tym nie zgadza, dlatego trwa procedura odwoławcza. Do sprawy odniósł się też rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Ta sprawa z Mogilna jest absolutnie bulwersująca i tam rozumiem, odpowiednie organa państwa zajmują się wyjaśnieniem i zbadaniem, czy w ogóle nie doszło do poważniejszych nadużyć bądź przestępstwa.
6: Sprawę prowadzi prokuratura.
5: Polska musi być gotowa na możliwe prowokacje ze strony Rosji, powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie z amerykańską telewizją CNN. Podkreślił, że Moskwa nie ma dziś możliwości frontalnego ataku na NATO, ale może sięgnąć po działania hybrydowe i prowokacje.
9: To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich, a potem udawanie, że odpowiadają na nasz rzekomy atak. Oni grają w takie gry, musimy być na to przygotowani.
5: O takim przygotowaniu mówi Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
10: Obawiam się, że tak długo jak Rosja będzie prowadzić tą swoją agresywną politykę i tak długo jak Rosją będzie rządzić po prostu ta mafia byłych KGB-stów, oligarchów i wojskowych, to niestety będziemy po prostu musieli żyć z tym zagrożeniem i to niestety być może przez długie lata.
5: Według doniesień mediów rosyjska prowokacja miałaby dotyczyć nie tylko Polski, ale też krajów bałtyckich.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Rosjanie wracają na sportowe salony tymczasem. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie poinformował, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Złagodzono także wymogi kwalifikacyjne dla rosyjskich sportowców i reprezentacji, którzy już nie będą weryfikowani pod kątem poglądów politycznych. MKOL nie wyraził jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z flagą i hymnem. Decyzja ta zostanie podjęta w odpowiednim czasie. Lider rankingu tenisistów Jannik Sinner awansował do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. Włoch wygrał w trzech setach z Niemcem Janem Lennardem Struffem. Jego kolejnym rywalem będzie albo Serb Novak Djokovic, albo Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. Zamek Królewski na Wawelu będzie częściowo zamknięty dla zwiedzających, a to z powodu upałów. Część reprezentacyjnych wnętrz wyłączono, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia na Wawelu. Niektóre miejsca będą zamknięte do końca wakacji.
11: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
12: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
13: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Francja zagra z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i no właśnie, kto uzupełni stawkę ćwierćfinalistów mundialu? Argentyna gra z Egiptem, a wieczorem Kolumbia zmierzy się ze Szwajcarią. Europejskie zespoły są na tym turnieju trudne do przejścia, mówi trener Kolumbijczyków Nestor Lorenzo. W Ameryce Południowej gra się nieco wolniej, dlatego odebranie piłki europejskiej drużynie i kontrolowanie jej to jeden ze sposobów na ewentualne spowolnienie tej dynamiki. Jednak aby przełamać obronę, potrzeba także zmian tempa, dynamiki i szybkości. Dlatego uważam, że odpowiedni wybór momentów, w których należy zwolnić, a w których przyspieszyć, jest w takich meczach kluczowy. A Szwajcarzy liczą na historyczny awans do najlepszej ósemki, mówi trener Murat Yakin.
15: Niecodziennie gra się w 1/8 finału mundialu, więc to ogromna radość dla mnie, dla zawodników, co widać na treningach, także dla kibiców. Również odczuwamy wsparcie ze Szwajcarii.
14: Mecz Szwajcarii z Kolumbią o 22:00. Jutro dzień przerwy na mundialu, a ćwierćfinały rozpoczną się w czwartek. Po ponad 100 latach kombinacja norweska wypada z programu Igrzysk Olimpijskich, zdecydował Komitet Wykonawczy MKOL. Ogłosił też, że po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk zostanie zapewniony parytet płci. A skoro kobiet w kombinacji norweskiej nie ma, to nie będzie jej wcale. Program zawiera zasądowe propozycje, jazdę synchroniczną w wyżwiarstwie figurowym i freeride snowboardowy i narciarski. To znakomita wiadomość, mówi startująca w tej dyscyplinie Zuzanna Witych.
16: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel przede wszystkim uczestnictwa w tych igrzyskach olimpijskich, ale czemu nie pomyśleć o medalu.
14: Ponadto wprowadzono zmiany w niektórych dyscyplinach znajdujących się od lat w programie olimpijskim. W biatlonie dodano super mixt, w wyżwiarstwie szybkim sprinty drużynowe kobiet i mężczyzn, w skokach narciarskich duety kobiet, a w narciarstwie dowolnym ski krosy drużyn mieszanych. Mats Pedersen wygrał trzeci etap Tour de France z Carcassonne do Foix. Duńczyk najszybciej finiszował spośród 10-osobowej grupy uciekinierów.
11: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
12: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
13: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.

0: Słuchajcie, Radia Słuchaczy na 94.9 FM. Teraz ważna informacja dla rodziców, bowiem można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli od 300 zł na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia.
1: Radio Słuchacze. Reklama.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

doleczki. No chętnie, Petarda czy Sopot. To te hity muzyki disco polo zabrzmią w Sochaczewskim Amfiteatrze 25 lipca w sobotę. A okazją jest drugi festiwal Disco Bzura, organizowany przez Sochaczewski Ratusz i Radio Sochaczew. W ramach festiwalu na sochaczewskiej scenie muzycznej wystąpi 5 gwiazd muzyki disco polo. Dziś pierwszą z nich odsłonił Sochaczewski Ratusz. To formacja Dave, czyli charyzmatyczny Dawid Krynert. Zespół słynie z nowoczesnego brzmienia łączącego klasyczne disco polo z elementami muzyki klubowej i dance, co oczywiście gwarantuje niesamowitą energię pod sceną i na scenie. Już teraz serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: jeszcze w Radiu Słuchacze w przypomnienie, że jutro środa, a to oznacza, że od 9 do 13 na placu Kościuszki czekać będzie na wszystkich chętnych ambulans, w którym będzie można podzielić się najcenniejszym płynem, jakim bez wątpienia jest krew. Zapraszamy osoby w wieku od 18 do 65 lat. Należy być zdrowym, wypoczętym, wyspanym, trzeźwym i jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, po rozmowie z personelem medycznym zostanie od Was pobranych około 450 ml krwi, do czego serdecznie zachęcamy.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Padło mi auto na rondzie, dymiło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.